a Sparrow, Gdy jutro nie nadejdzie. Taką rockową balladę proponuje nam Sparrow.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju.

0: To był utwór Na razie na naszej antenie na czas. Słuchacie Radia Synteza.
1: Na razie.

Jazz spotka hip-hop w nostalgicznym, instrumentalnym wydaniu. Deszczowe ulice i Credo.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak za.

Horyzont w pół drogi. Fortepian, gitara i dwa głosy w historii o bliskości zatrzymanej przez lęk.

To był utwór Poranek na naszej antenie Daleka Fala. Słuchacie Radia Synteza.

Leniwe poranki. Niech będzie. Spokojne gitary przypomniały, że nie wszędzie trzeba się spieszyć.

juntos para siempre.

0: Nie, tak ty enamorarme cada vez. Słuchacie Radia Synteza.
1: Empieza aquí. Contigo.
2: Yo. Też ma się kręci, kurz na bitach. Gazeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

ostatnie dźwięki radiosynteza to szum winylów. Zostańcie z nami w radiosynteza. Wes M. Sapa, Tu silencio me conoce. Zapraszam do słuchania piosenki w języku hiszpańskim.

to Rocket Science i Miłość. Pop i reggae nadały temu wyznaniu ciepły rytm. To nieszczęście trzymam moc. Zwykła, wspólna chwila potrafi znaczyć najwięcej. Przed nami romantyczna ballada, Karma dla kota i Zostań.

0: Did you send it?
1: Sięgamy po kolejną elektroniczną propozycję Tomka Kina, Tomek Kin i Good Days.

Jazz Soria gra. O, Londo, Kubryk, to wie gdzie. Ta noc jak jazz swój rytm bierze.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: 始。
1: Vecchio capitano, un mare che amo di più. Zapraszam na chwilę z włoskojęzyczną piosenką.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak

0: pozbędę się chandry we śnie.
1: Na naszej antenie Ej Sparrow i Bez Powodu towarzyszy Wam Radiosynteza.

szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję. Przed nami w pół drogi w Radiu Synteza gra Horyzont.

Tomek Kin, Crazy Beat. Za tym brzmieniem stoi twórca zainteresowany także muzyką filmową.

To na czas i wiesz. Bliskość i oddanie znalazły tu popowo-rokową oprawę.

cuantos para siempre. Te digo ahora. Y no me miento.

0: aquí. Contigo.
1: Yo. Też ma się kręci, kurz nabita. Kaseta magnetyczna, pamięta każdy przypał.

to Karma dla kota i Zostań. W tej balladzie najważniejsze było po prostu być obok.

to SH256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku. Za taneczną energią kryła się próba pożegnania dawnego życia.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Tak wybrzmiewa Dance All Night. To Klub 24. Zostańcie z Radiem Synteza.

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu sadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Zero. Waiting list. Your dreams only. Building management.
1: Raz, dwa.
2: Szum winylów pokonuje falę. Przed nami rapowy akcent z siłą w roli głównej.

A Sparrow. Historia pewnego jachtu. Teraz odrobina żeglarskiego klimatu.

to mechanika i panie majster. Warsztatowa codzienność dostała tu mocną, rokową oprawę. Tomek Kin, Twisted Visions 2026. Teraz jedna z kompozycji Tomka Kina, autora muzyki elektronicznej i filmowej.

miejskie neony, wspólny taniec i początek uczucia. Pora na taneczną elektronikę, Dance Snow i Oh Oh.

przez żeglarzy. Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Goście z Morza. To A Sparrow, a wysłuchacie Radia Synteza. Static Lovers, Turn Me On. Neony i narastające emocje przeniosą nas w klubowy klimat.

To mechanika i rozpędzam się. Świat za szybą i swoboda podróży miały tu elektroniczno-rokowy rytm.

Ostatnie dźwięki The Space Between Us to SHA 256. Zostańcie z nami w Radiu Synteza.

Yeah. Love Axis, number 2. Taneczny rytm, a w tekście życie w czyimś cieniu.

W Radiu Synteza czas na Memories, przed nami Electro Waving.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radio Synteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko zrób wygodny system zamówień, zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, jeden odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolację.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chcę zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

Registers Live Your Life. Reggae i rap spotkały się w pogodnej opowieści o korzystaniu z życia.

Metal Illness, The Crucible of Fire. Mocne gitary niosły opowieść o odwadze w obliczu trudności.

0: To był utwór Andrzeju na naszej antenie Full Wypas. Słuchacie Radia Synteza.
1: Andrzeju, no już, nie denerwuj się.

0: Tak wybrzmiewa Rent Free, to Vacancy Zero. Zostańcie z Radiem Synteza.
1: Raz, dwa, mikrofon.

że każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

sprzedaje 100%. Jazzowe pianino, winylowy trzask i hip-hop z owocowym humorem. Winylowe ziomki i

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radiosynteza. Przy mikrofonach Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj zdanie, które bywa oznaką wielkiej mądrości albo początkiem wielkiego kłopotu. Działa, więc nie dotykaj.
2: Lubię to zdanie. Jest krótkie, oszczędne i pozwala spokojnie dopić herbatę. Ale przyznaję, że czasem wypowiadamy je tonem człowieka, który boi się zajrzeć za szafę.
1: Wyobraź sobie mały program do zapisywania domowych wydatków. Działa od lat. Otwierasz, wpisujesz zakupy, widzisz sumę. Przychodzę ja i mówię: Igorze, trzeba go unowocześnić.
2: A ja pytam, dlaczego? I od tej odpowiedzi zależy, czy dostaniesz drugą herbatę, czy zadanie odkurzenia za szafą.
1: Bo wygląda staro. Ma szare przyciski, nie ma animacji. Kiedy zapisujesz paragon, nic nie podskakuje i nie gratuluje ci odpowiedzialności finansowej.
2: Paragon za ziemniaki nie musi robić wejścia estradowego. Jeśli zmiana polega na tym, że po naciśnięciu przycisku poczekam na tańczący portfel, to zostaw mi szarość.
1: No dobrze, ale druga propozycja. Program czasem zapisuje wydatek podwójnie, jeśli dwa razy klikniesz. Ty o tym wiesz i klikasz ostrożnie. Każdej nowej osobie musisz to tłumaczyć.
2: Wtedy już słyszę różnicę. W pierwszej wersji miałeś ochotę coś przerobić. W drugiej ktoś rzeczywiście płaci za niedogodność, choćby czasem i nerwami.
1: Czyli nasze wielkie słowo działa wymaga dopowiedzenia. Działa komu, przy jakich warunkach i ile drobnych sztuczek trzeba znać, żeby tego działania nie zepsuć.
2: To jak z szufladą, którą otwierasz, jednocześnie unosząc lewy róg komody. Dla ciebie działa. Gość szuka łyżeczki i wychodzi z przekonaniem, że brakuje mu wykształcenia technicznego.
1: W programach takie unoszenie komody też się zdarza. Najpierw otwórz jedno okno, potem drugie, ale tego trzeciego nie zamykaj. Nikt już nie pamięta dlaczego.
2: I nagle instrukcja obsługi bardziej przypomina rodzinny przesąd. Tylko że za tym może stać prawdziwy błąd. Nie wyśmiewałbym człowieka, który znalazł obejście. On chciał skończyć pracę.
1: Słusznie. Kłopot zaczyna się wtedy, gdy obejście zostaje na zawsze, a my uznajemy je za naturalne prawo. Może warto przynajmniej zapisać, co nie działa i kiedy.
2: Zapisanie problemu brzmi mniej bohatersko niż przebudowa wszystkiego. Ale ma tę zaletę, że jutro ktoś nie będzie musiał odkrywać go od początku.
1: Teraz odwróćmy sytuację. Mam poprawić podwójny zapis. Zaglądam do środka i myślę, skoro już tu jestem, zmienię też menu, nazwy kategorii i sposób przechowywania danych.
2: To znane skoro już. W domu zaczyna się od dokręcenia uchwytu, a kończy oglądaniem płytek do łazienki. W pewnym momencie zapominasz, po co przyniosłeś śrubokręt.
1: Mnie kusi spójność. Chcę, żeby całość była porządna. Tyle, że po takiej wielkiej zmianie trudniej ustalić, co zepsuło zapis. Ruszyłem naraz kilka rzeczy.
2: A człowiek, który miał dostać działający przycisk, dostaje nowe miejsce wszystkich przycisków. Musi się uczyć, choć prosił tylko, żeby zakupy nie liczyły się dwa razy.
1: Więc najpierw mała poprawka, sprawdzenie, dopiero potem kolejna decyzja. Przy naszym programie mogę przygotować kopię przykładowych danych i zobaczyć, co się dzieje po szybkim, dwukrotnym kliknięciu.
2: I po jednym. Bo byłoby pięknie naprawić podwójny zapis tak skutecznie, że pojedynczy też przestanie działać.
1: Owszem, trzeba sprawdzić to, co poprawian, ale również podstawową drogę, z której korzysta użytkownik. Czy wpis dodał się raz, czy suma się zgadza, czy po ponownym otwarciu nadal go widzę.
2: Podoba mi się ten konkret. Zamiast mówić, teraz powinno być dobrze, potrafisz pokazać, co sprawdziłeś. I zostawić drogę powrotu, gdyby jednak coś umknęło.
1: Tylko nie obiecujmy, że każdy powrót jest prosty. Jeśli zmienimy sposób zapisu danych, stara wersja może już ich nie odczytać. Samo zachowanie starego programu nie załatwia wszystkiego.
2: Czyli przed remontem sprawdzamy także, czy drzwi otworzą się w drugą stronę. Rozumiem. A gdzie w tym wszystkim nasza stara pralka z zapowiedzi?
1: Stoi i pierze. Pokrętło ma wytarte napisy, ale domownicy je znają. Czy wymieniamy ją tylko dlatego, że nowa umie wysłać wiadomość o skończonym praniu?
2: Ja potrafię skończone pranie rozpoznać bez korespondencji. Ale gdybym przez brak takiego przypomnienia regularnie o nim zapominał, powiadomienie mogłoby mi pomóc. Ta sama funkcja dla jednej osoby jest ozdobą, dla drugiej ulgą.
1: I właśnie dlatego nie chciałbym robić z hasła nie dotykaj religii. Czasem coś niby działa, ale zabiera człowiekowi tyle uwagi, że zmiana naprawdę się opłaca.
2: Ja też nie. Stary sprzęt nie zasługuje na pomnik wyłącznie z racji wieku. A program nie staje się dobry przez to, że wszyscy przywykli do jego humorów.
1: Z drugiej strony nowość nie jest jeszcze argumentem. W naszym fikcyjnym programie mógłbym poświęcić tydzień na wygląd, podczas gdy użytkownicy czekają na zwyczajne wyszukiwanie wydatków.
2: Warto ich wcześniej zapytać. Może ten szary przycisk, który tak cię drażni, jest jedyną rzeczą, którą każdy bez trudu znajduje.
1: Wyobrażam sobie rozmowę. Pytam, co wam najbardziej przeszkadza? A ktoś odpowiada, to, że co miesiąc zmieniasz miejsce przycisku. I oto dostaję bezpłatną lekcję projektowania.
2: Taką lekcję można przyjąć bez obrażania się. Ty widzisz narzędzie od środka. Użytkownik ma do załatwienia sprawę i chciałby już wrócić do swojego życia.
1: A co powiesz komuś, kto boi się ruszyć cokolwiek, bo poprzednia poprawka skończyła się kłopotami? Samo odważ się niewiele pomoże.
2: Powiedziałbym, wybierz mały problem, zrozum go i przygotuj bezpieczną próbę. Lęk przed zmianą nie znika od przemowy. Maleje, kiedy wiadomo, co się wydarzy i jak zauważymy błąd.
1: Czyli mam prawo zacząć od rozpoznania. Nie muszę od razu obiecywać nowej wersji całego świata. Mogę powiedzieć, dziś sprawdzę, skąd bierze się podwójny zapis.
2: A także uczciwie stwierdzić, że akurat dziś nie jest dobry moment na zmianę. Jeśli za godzinę ktoś potrzebuje zestawienia, nie urządzajmy mu wielkiej premiery 5 minut wcześniej.
1: Zaczęliśmy od zdania,

0: Ma być lepiej. Słuchaczom zostawmy podobne pytanie. Którą codzienną niedogodność uznaliście już za niezbędną część obsługi?
1: I czy da się ją zmniejszyć jednym rozsądnym krokiem? Tu Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. A teraz pora na muzykę.

daleka fala, dzień dobry. Taką chwilę instrumentalnego jazzu warto podarować sobie o każdej porze.

oddajemy antenę elektronicznej kompozycji Tomka Kina, Tomek Kin i iCars Horizon.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia, który przyszedł dziś wyjątkowo spokojny. Albo wypoczął, albo ktoś go dobrze wyprowadził.
2: Byłem na spacerze z Pikselem, wyszedłem jako opiekun kota, wróciłem jako uczestnik wycieczki, któremu przewodnik niczego nie wyjaśnia.
1: Może wykupiłeś sam przejazd, komentarz, trzeba było domówić.
2: Przejazdu też nie było. Przez pierwszą część wyprawy podziwialiśmy jeden krzak. Dokładnie ten, który widać z mojego okna.
1: Ale z bliska miał zapewne więcej krzaka.
2: Zdecydowanie. I stąd moje pytanie. Jeśli wyprowadzam kota na spacer, to czy czasem on nie wyprowadza mnie? Ja trzymam smycz, ale on trzyma cały rozkład dnia.
1: Też kiedyś trzymałem uchwyt walizki, a mimo to o przebiegu podróży zdecydowało urwane kółko.
2: Piksel jest przyzwyczajony do szelek i lubi nasz spokojny zakątek. Wczoraj jednak przygotowałem większy plan. Kawałek alejki, ławka, powrót. W głowie już widziałem przyjemny spacer.
1: Czyli kot miał wyjść na zewnątrz, a ty miałeś wejść do własnych wyobrażeń.
2: Najpierw przystanął przy furtce, potem przy liściu, potem przy miejscu, gdzie prawdopodobnie kiedyś rozważano obecność liścia. Zacząłem czuć, że jestem spóźniony na spacer, na którym już jestem.
1: Piękne uczucie. Człowiek potrafi zrobić sobie zaległość nawet z odpoczynku.
2: Mówię łagodnie, chodź, pokażę ci coś ciekawego. On odwrócił głowę, popatrzył na mnie i wrócił do liścia. Przeżyłem porażkę jako organizator atrakcji.
1: Liść przynajmniej nie obiecywał programu.
2: Najbardziej zabolało mnie to, że po kilku minutach też zacząłem go oglądać. Pomyślałem, skoro on tak patrzy, może coś przeoczyłem.
1: I przeoczyłeś?
2: Tak, fakt, że klęczę przed krzakiem, a kot stoi obok z miną instruktora, któremu wreszcie udało się coś wyjaśnić mniej zdolnemu kursantowi.
1: Przecinek zrobił mi podobny kurs w domu. Przestał się ruszać i patrzył pod komodę. Uklęknąłem, zajrzałem, nic. Przyniosłem latarkę. On już siedział na krześle i obserwował moje postępy.
2: Co było pod komodą?
1: Kurz, guzik i moja godność. Guzik odzyskałem.
2: Właśnie dlatego podejrzewam, że koty są wyższą inteligencją z kosmosu. Potrafią uruchomić człowieka samym spojrzeniem. My do uruchomienia czajnika potrzebujemy przynajmniej guzika.
1: Z twoją kosmiczną teorią jest jeden kłopot. Mój wyższy intelekt przestraszył się kiedyś własnego odbicia w pustej misce.
2: Zobaczył drugiego dowódcę misji. Nie wiedział, czy ten już zjadł.
1: Czyli każde zachowanie dopasujesz do teorii.
2: Do dzisiejszej radiowej zabawy owszem. Jako dowód pochodzenia z kosmosu nie nadaje się ani spojrzenie, ani miska. Ale jako początek bardzo podejrzanej opowieści oba są znakomite.
1: W takim razie otwieram teczkę, tylko wyobrażoną, bo na prawdziwej przecinek by usiadł. Co zapisałby kot po twoim spacerze?
2: Dziennik wyprawy. Wyprowadziłem człowieka na świeże powietrze. Początkowo stawiał opór i powtarzał słowo alejka. Nie ustalono, jaką ma ono wartość odżywczą.
1: Obiekt wykazuje niepokojącą potrzebę dotarcia tam, gdzie jeszcze nie jest. Gdy dociera, zaczyna planować powrót.
2: Udało się zatrzymać obiekt przy roślinie. Po pewnym czasie obniżył głowę do właściwego poziomu badawczego. Rokowania ostrożnie pomyślne.
1: Brzmi lepiej niż moja ostatnia opinia o własnej sprawności. Tam było tylko wstać z podłogi etapami.
2: Poczekaj, najlepsze było przy ławce. Wreszcie ruszyliśmy. ucieszyłem się, że plan zaczyna działać. Pixer przeszedł kilka kroków i zawrócił, żeby obejrzeć ten sam krzak z drugiej strony.
1: Rzetelny badacz, ty już chciałeś publikować wnioski po obejrzeniu frontu.
2: Potem usiadł, ja zostałem obok, bo smycz była luźna i nigdzie nam się nie spieszyło. Dopiero po chwili zauważyłem, że jednak się spieszę. W środku, do punktu, który sam narysowałem w głowie.
1: Ławka obraziłaby się, gdybyście nie przyszli?
2: Raczej nie. Ławki mają dość elastyczne podejście do rezerwacji. Więc w końcu przestałem negocjować z kotem i usiadłem tam, gdzie mogliśmy spokojnie zostać.
1: I kosmita zaliczył ci pierwsze ćwiczenie?
2: Tak, tylko nie wręczył dyplomu. Szkoła ma słabo rozwinięty dział kontaktu z absolwentami.
1: Milczenie to bardzo wygodna metoda. Wyobraź sobie, że kot nagle zacząłby mówić. Natychmiast musiałby odpowiadać, czemu rozrzucił ziemię z doniczki.
2: A tak ma pełne prawo do zachowania tajemnicy ogrodniczej.
1: I nie dostanie pytania, skoro tak wszystko rozumiesz, to dlaczego nie przyniesiesz sobie miski sam?
2: To może być klucz do całej sprawy. Wyższa inteligencja rozpoznała moment, w którym ujawnienie zdolności oznacza dodatkowe obowiązki.
1: Dlatego przysłowie sprzątanie rozumie wyłącznie starożytny dialekt z odległej mgławicy.
2: A przy szelestach z kuchni nagle świetnie odnajduje się w lokalnej kulturze.
1: Tylko nie mylmy naszej bajki z wiedzą o zwierzętach. To, że kot nie odpowiada ludzkim zdaniem, nie oznacza braku kontaktu. Czasem to my czekamy na pełne przemówienie, chociaż on już odszedł i właściwie wyraził opinię.
2: Przyznaję, na spacerze powiedział mi bardzo dużo o moim pomyśle, głównie tyłem.
1: Wyobraź sobie jednak, że dziś wieczorem Pixel odzywa się po raz pierwszy. Co mówi?
2: Piotrze, o liściu rozmawialiśmy. Nie będę wracał do podstaw.
1: Ha! Ja oczekiwałem zagadki o wszechświecie, a dostałem uwagę do zeszytu.
2: A przecinek?
1: Igorze, koc złożony w kostkę nie pełni swojej funkcji. Rozłożyć. I nie przy mnie, bo muszę mieć wrażenie, że sam go znalazłem.
2: Następnym razem spróbuję zauważyć to, przy czym Pixel się zatrzymuje. Bez mierzenia, ile przeszliśmy. Może on wcale nie milczy, tylko ja zbyt głośno komentuję?
1: Tylko nie musisz od razu wkładać nosa pod każdy krzak. Sąsiedzi mogą uznać, że wasza wycieczka zamieniła przewodnika.
2: Właśnie sąsiad był świadkiem całej sceny. Zapytał, czy czekam na kogoś. Odpowiedziałem, tak, na decyzję. Spojrzał na kota, pokiwał głową i powiedział, że nie będzie przeszkadzał.
1: Człowiek doświadczony rozpoznał posiedzenie.
2: Pixel wtedy podszedł do mnie i otarł się o nogę. Uznałem to za zgodę na dalszą drogę. Zrobiłem krok. On usiadł dokładnie tam, gdzie przed chwilą stałem.
1: Poprosił o zwolnienie miejsca, a ty odczytałeś to jako awans na kierownika wyprawy.
2: Moja kariera trwała bardzo krótko, ale zdążyłem wyprostować plecy.
1: Kiedyś pilnowałem na ławce książki i swetra, podczas gdy przecinek oglądał ze mną nasz ogrodzony ogródek. Położyłem sweter obok, żeby mieć wolne ręce. Kot natychmiast na nim usiadł.
2: Uznajmy, że sprawdzał, czy nie zawiera obcej technologii.
1: Zrobiło się chłodniej, więc chciałem się ubrać. Przecinek patrzył tak spokojnie, że najpierw przeprosiłem własny sweter za to, że zamierzam go użyć.
2: W raporcie zapisano, człowiek zaczyna wykazywać szacunek wobec wyposażenia bazy.
1: Podniosłem sweter ostrożnie dopiero wtedy, gdy kot zszedł. On przesunął się na książkę. Do domu wróciłem ubrany, ale niedoczytany.
2: Zatem kosmiczna misja polega na przejmowaniu przedmiotów, które za chwilę będą nam potrzebne.
1: A może po prostu kładziemy obok siebie rzeczy wygodne i interesujące. I jesteśmy ogromnie zaskoczeni, że ktoś też je zauważył.
2: To wyjaśnienie ma jedną poważną wadę. Trudniej na jego podstawie zaprojektować statek kosmiczny w kształcie kapcia.
1: Statek w kształcie kapcia ma sens. Ląduje cicho, wnętrze miękkie, a po wejściu do mieszkania nikt nie pyta, skąd przybył.
2: Problemem jest nawigacja. Prawy leci tam, gdzie lewy, a lewy zaginął pod łóżkiem.
1: To nie zaginął. Wykonuje długoterminową misję obserwacyjną.
2: Raporty przekazuje za pomocą kłaczków. Teraz rozumiem, dlaczego są wszędzie. Mamy w mieszkaniach bardzo rozbudowaną sieć łączności.
1: Piotrze, twoja teoria właśnie uczyniła odkurzanie działalnością dyplomatyczną.
2: Dlatego kot wychodzi z pokoju. Nie chce brać udziału w zerwaniu stosunków między kanapą a dywanem.
1: A wracając na ziemię i do spaceru, co się w końcu stało z tą ławką? Dotarliście?
2: Nie. W pewnym momencie piksel ruszył w stronę domu. Wróciliśmy, a ja dopiero przy drzwiach zauważyłem, że od dłuższej chwili nie sprawdzałem czasu.
1: Czyli wycieczka nie zrealizowała planu, ale zrobiła coś pożytecznego z planistą.
2: Owszem. Nadal nie wiem, co było tak ciekawego w krzaku, ale przez chwilę nie miałem potrzeby zajmować się 5 rzeczami naraz. Miałem jedną. Podejrzany krzak.
1: Dobry początek. Człowiek nie musi od razu osiągać wielkiego spokoju. Może zacząć od małego zdziwienia.
2: Za to w domu Pixel poszedł spać. Ja zrobiłem herbatę i opowiadałem mu, jak przyjemnie było wyjść. Jedno oko na chwilę się otworzyło.
1: Cieszę się, że podopieczny docenia zajęcia. Jutro poziom drugi, drugi liść.
2: Ha, drugi liść. Nie wiem, czy jestem gotowy na specjalizację.
1: Możesz powtarzać pierwszy. Kot raczej nie wymaga świadectwa ukończenia krzaka.
2: Ustalmy jednak, że nie każdy kot chce takich wypraw. Przecinek może wybrać dom, Pixel swój zakątek, a my nie potrzebujemy robić im identycznego programu wycieczek.
1: Przecinek na pewno wybrałby parapet. Ma stamtąd widok na świat i nie musi nigdzie transportować człowieka.
2: Więc kto kogo wyprowadza? Ja dbam o warunki i trzymam smycz.

0: O pomoc przy naprawie statku spytałbym przede wszystkim, czy podróż obejmuje tyle postojów, co wasz spacer.
1: Do pierwszej gwiazdy nie dolecicie. Będzie oglądał wyrzutnie z drugiej strony.
2: I będę trzymał sweter.
1: Napiszcie w komentarzach, kto ustala tempo waszych wspólnych wypraw. Subskrybujcie też kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Kot może odmówić komentarza, ale was chętnie posłuchamy.
2: Odwiedzajcie radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia. Życzymy wam spaceru, z którego nie trzeba się rozliczać w kilometrach.
1: Oddajemy antenę muzyce. A ja mam na dziś jeszcze jedno zadanie od Pixela.
2: Jakie?
1: Nic. Mam chwilę nic nie robić. Podobno dotąd wykonywałem to bardzo niedokładnie.

Lew jako symbol odwagi i honoru. Przed nami podniosły gitarowy rok. Lion's Legacy i Path of the Lion.

Przemowa dusza, elektryczne serce i taneczny puls. Przed nami Kompilator, Robot, remix z 2026 roku.

Une fille d'Avignon perdue. To był francuskojęzyczny akcent w radiu Synteza. A. Sparrow, Ania. Przed nami polska piosenka z latynoskim akcentem.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Tu Radiosynteza, dzień dobry, mówi Piotr Fonia, a obok mnie Igor Gaduła. Dzisiaj będziemy programować. Bez klawiatury, bez trudnych skrótów, za to z kanapką.
2: Jestem gotowy, choć jeśli to będzie kanapka pokazowa, którą wolno tylko oglądać, chciałbym wcześniej renegocjować warunki udziału.
1: Będzie wymyślona. Nasze zadanie brzmi: napisz program, który przygotuje porządną kanapkę. Ja zamawiam, ty projektujesz. Proste?
2: Zanim cokolwiek zaprojektuję, zapytam, co znaczy porządna. Duża, smaczna, taka, z której pomidor nie ucieka przy pierwszym ugryzieniu.
1: Oczywiście wszystko naraz. Ma być porządna i intuicyjna. Najlepiej nowoczesna. Właśnie opisałem ci pół strony wymagań, nie mówiąc prawie nic.
2: Powiedziałeś za to, że jesteś głodny i masz duże oczekiwania. To początek. Teraz ustalmy, czy jesz przy stole, czy zabierasz kanapkę do plecaka, bo to zmienia konstrukcję.
1: Do plecaka, na spacer. I nagle twoje pytanie okazało się ważniejsze niż wybór koloru serwetki. Otwarta kanapka z wysoką wieżą dodatków chyba odpada.
2: Widzisz, już wiemy coś o warunkach użycia. Zanim zaczniemy spierać się o wykonanie, dobrze zrozumieć, co człowiek chce dzięki temu osiągnąć.
1: W programowaniu łatwo tę rozmowę przeskoczyć. Ktoś mówi: potrzebuję aplikacji do zamawiania kanapek. I od razu wyobrażamy sobie ekrany, przyciski, listę produktów.
2: A może ta osoba codziennie zbiera zamówienia od 6 znajomych i nie potrafi odczytać ich wiadomości. Jeden pisze to samo, drugi bez tego, co ostatnio, trzeci odpowiada samym uśmiechem.
1: Wtedy głównym problemem może być nie sklep, tylko brak jasnego zamówienia. Może wystarczy wspólny formularz z kilkoma odpowiedziami. Mniejsze rozwiązanie, ale bliżej tego, co boli.
2: Chociaż najpierw sprawdźmy, czy te 6 osób chce z niego korzystać. Narzędzie jest świetne tylko w naszej głowie, jeśli wszyscy dalej wysyłają dla mnie zwykła.
1: Zagrajmy taką rozmowę. Jestem osobą zbierającą zamówienia. Mówię, chcę przycisk powtórz. Oszczędzi nam mnóstwo czasu.
2: Pytam, co dokładnie ma powtórzyć? Ostatnie zamówienie tej osoby, jej najczęstszy wybór, czy zamówienie całej grupy? I czy pokaże wynik przed zatwierdzeniem?
1: Ostatnie zamówienie jednej osoby koniecznie do sprawdzenia. Dzisiaj mogę nie mieć ochoty na ogórka. Wczorajszy apetyt nie powinien mieć pełnomocnictwa na cały tydzień.
2: Czyli przycisk ma oszczędzać przepisywanie, ale zostawiać decyzję. Jedno zdanie, chcę powtórz, zamieniliśmy w zachowanie, które można sobie wyobrazić.
1: I sprawdzić. Pokazujemy poprzednie zamówienie, zmieniam dodatek, zatwierdzam, widzę nowy wynik. Jeśli po zmianie dalej dostaję starą wersję, wiadomo, że coś się nie zgadza.
2: Zauważ, nie musiałem cię pytać o każdy szczegół programu. Wystarczył konkretny przykład. Czasami jeden przepracowany poranek mówi więcej niż 10 przymiotników.
1: Mam jednak obawę. Można pytać bez końca. Jaki rozmiar chleba? Jaki kąt ułożenia sera? Co jeśli ktoś zamówi kanapkę w środę podczas deszczu? W którym momencie zaczynamy pracę?
2: Gdy rozumiemy najważniejszą sytuację i wiemy, które niewiadome możemy sprawdzić małą próbą, pytania mają zmniejszać niepewność, a nie budować mur przed rozpoczęciem.
1: Zatem najpierw zwykłe zamówienie jednej osoby, potem zmiana, potem rezygnacja. Nie projektujemy od razu obsługi bankietu dla całego osiedla, jeśli umawiamy śniadanie w 6 osób.
2: Ale zapytajmy o brak produktu, bo to nie jest fantastyczny wyjątek. Jeśli skończył się ser, czy program ma sam wybrać coś podobnego, czy poprosić człowieka o decyzję?
1: Ja wolałbym informację i wybór. Automatyczny zamiennik może być wygodny, lecz trzeba go wcześniej uzgodnić. Program nie powinien uważać mojego milczenia za zachwyt nad dowolną kanapką.
2: Podobnie z pustą odpowiedzią. Brak zamówienia może oznaczać nie jem albo jeszcze nie wybrałem. Dla osoby zbierającej listę to bardzo różne wiadomości.
1: O, to jest dobre. Na ekranie obie sytuacje mogłyby wyglądać jak puste miejsce. Dopiero pytanie ujawnia, że potrzebujemy rozróżnienia. Inaczej ktoś będzie dzwonił do wszystkich, tak jak wcześniej.
2: I aplikacja pozostanie ładną dekoracją starego problemu. Dlatego lubię pytanie, po czym poznasz, że jest lepiej? W tym przypadku może po tym, że przed wyjściem masz kompletną, jednoznaczną listę.
1: Nie po liczbie funkcji. Mogę mieć 5 zakładek i wciąż nie wiedzieć, kto chce pomidora. To dość bolesna miara sukcesu, ale uczciwa.
2: Tylko nie ustalajmy jej sami. Osoba zamawiająca może powiedzieć, że najbardziej przeszkadzają późne zmiany, a nie nieczytelne wiadomości. Wtedy trzeba uzgodnić godzinę zamknięcia listy i sposób poprawek.
1: Teraz dorzućmy sztuczną inteligencję. Proszę ją o napisanie takiej aplikacji. Jeśli napiszę tylko "zrób wygodny system zamówień", zostawię ogromne pole do domysłów.
2: Mogę za to opisać naszą scenę. 6 osób, 1 odbiór, lista zamykana o ustalonej porze, brakujące odpowiedzi widoczne osobno. To już dużo lepszy materiał do pracy.
1: I podać przykład oczekiwanego zachowania. Osoba zmienia zamówienie przed zamknięciem. Na wspólnej liście zostaje nowa wersja. Potem sprawdzam, czy gotowy program rzeczywiście tak robi.
2: Samo precyzyjne polecenie nie daje gwarancji dobrego wykonania, ale pozwala zauważyć różnicę między tym, co zamówiłeś, a tym, co dostałeś. Bez tego łatwo zachwycić się działającym przyciskiem do niewłaściwej rzeczy.
1: A kiedy ktoś nie zna słów technicznych, może się obawiać, że nie umie dobrze opisać potrzeby, więc nie powinien zabierać głosu.
2: Niech opowie, co robi dzisiaj. Pokaże zwykły przykład i miejsce, w którym się zatrzymuje. Zdanie "muszę 3 razy przepisać tę samą listę" jest dla projektanta znacznie cenniejsze niż niepewnie użyty, trudny termin.
1: To działa też w drugą stronę. Zamiast pytać użytkownika o fachową nazwę rozwiązania, mogę zapytać, co powinno się stać po naciśnięciu tego przycisku i posłuchać odpowiedzi.
2: Byle potem nie karać go za zmianę zdania po zobaczeniu pierwszej wersji. Czasami dopiero gotowy przykład ujawnia, że coś wyobrażaliśmy sobie inaczej.
1: Najlepiej zobaczyć to wcześniej, kiedy mamy prosty szkic, a nie miesiąc pracy. Przy naszej kanapce kartka z 3 polami może wywołać wszystkie potrzebne pytania.
2: A przy okazji zdążymy zjeść śniadanie. Podsumowania zamówień nie należy projektować tak długo, żeby trzeba było od razu rozszerzać zakres na kolacji.
1: Zostawiamy Wam małe ćwiczenie. Gdy następnym razem poprosicie o wygodną funkcję, dodajcie jeden konkretny przykład. Kto jej używa, co robi i jaki wynik chce. chce zobaczyć.
2: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl. A teraz muzyka. Zamówienie na dobry nastrój właśnie przyjęte.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Zapraszam do słuchania Static Lovers i Kino.
2: Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

0: To Sonder i Desiderata, Hermana. Łagodność wobec siebie i innych to myśl, którą warto zachować.
1: Bądź pogodny, dąż do szczęścia.
0: Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

Zostańcie z muzyką, teraz Ace Sparrow i W świecie filtrów.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia, Igor Gaduła i pytanie, które potrafi zepsuć bardzo miłą rozmowę. A jaka jest Twoja pasja?
2: Można odpowiedzieć, że lubi się kanapki. Tylko wtedy zwykle następuje cisza. Jakby człowiek nie przeczytał instrukcji do własnego życia.
1: Bo kanapka to podobno za mało. Musiałbyś jeszcze wypiekać chleb, prowadzić dziennik pomidorów i przemierzać świat w poszukiwaniu właściwej rzodkiewki.
2: Tymczasem ja chciałem zjeść śniadanie. Dzisiaj zastanowimy się, czy trzeba mieć jedną wielką pasję, czy można po prostu lubić kilka zwyczajnych rzeczy.
1: Żeby było uczciwie, ja lubię ludzi, którym błyszczą oczy, kiedy zaczynają opowiadać o swoim zajęciu. Nawet jeśli po trzech zdaniach przestaję rozumieć.
2: Ja też. Ktoś zbiera stare mapy, ktoś konstruuje modele, ktoś rozpoznaje ptaki po głosie. Można słuchać takiego człowieka z przyjemnością.
1: Gorzej, kiedy po tej opowieści przychodzi moja kolej i czuję, że muszę przedstawić równie okazałą dokumentację zainteresowań.
2: A co byś powiedział bez tego obowiązku?
1: Że lubię muzykę, czasem składam coś z drobnych części, chodzę bez celu i zaczynam więcej książek niż kończę.
2: Przecież brzmi to jak całkiem przyjemne życie.
1: Tak, ale trudno zrobić z tego jedno imponujące zdanie. Zawodowy rozpoczynacz książek brzmi jak funkcja, którą zaraz ktoś postanowi zlikwidować.
2: Może kłopot zaczyna się od tego imponowania. Pytanie o pasję bywa zwyczajnym zaproszeniem do rozmowy, a my słyszymy w nim egzamin.
1: I próbujemy zgadnąć, ile punktów dostaniemy za spacer. Sam spacer chyba mało, ale spacer połączony z rozpoznawaniem skał już więcej.
2: Ja bym nie prowadził takiej punktacji. Jeżeli ktoś odpoczywa patrząc na drzewa, nie musi wracać z wykresem przyrostu liści.
1: Z drugiej strony wielka pasja rzeczywiście może dawać kierunek. Masz ochotę wracać do czegoś, uczysz się, spotykasz innych zapaleńców.
2: Oczywiście i dobrze, kiedy przychodzi z ciekawości, mniej przyjemnie, gdy najpierw wybierasz etykietę, a potem próbujesz dopasować do niej wszystkie popołudnia.
1: Znam ten mechanizm. Postanawiasz zostać człowiekiem od astronomii i pierwszego wieczoru czytasz głównie o szafce na teleskop.
2: Niebo może zaczekać. Trzeba ustalić kolor wyposażenia.
1: No właśnie. Sam potrafię tak długo przygotowywać się do nowego zajęcia, że zaczyna mnie interesować już tylko przygotowywanie.
2: W takim razie spróbuj samej czynności w małej skali. Bez obietnicy, że od dzisiaj będzie to Twoja nowa osobowość.
1: Czyli zanim kupię cały zestaw do malowania, mogę sprawdzić, czy w ogóle lubię siedzieć nad kartką.
2: Tak. Pożyczyć kilka przyborów, zrobić jeden rysunek, spędzić nad tym spokojną chwilę, zobaczyć, czy chcesz wrócić następnego dnia.
1: A jeśli rysunek będzie wyglądał jak ziemniak w nieustalonych okolicznościach,
2: to nadal możesz mieć ochotę zrobić drugi. Nie każde przyjemne zajęcie musi od razu przynosić piękny rezultat.
1: Tu mnie masz, czasem mówię, to chyba nie dla mnie, a naprawdę myślę, chciałbym już umieć i ominąć etap, kiedy nic nie wychodzi.
2: Warto to odróżnić. Można nie lubić danego zajęcia, a można lubić je i jednocześnie nie lubić bycia początkującym.
1: Jak sprawdzić, z czym mam do czynienia?
2: Zapytałbym siebie, czy interesuje mnie samorobienie. Czy przyjemnie było mieszać kolory, nawet jeżeli efekt przypominał obiad.
1: Ziemniak powraca. To będzie wystawa bardzo konsekwentna, tematycznie.
2: I możesz na niej poprzestać. Jeden przyjemny wieczór nie staje się gorszy dlatego, że nie uruchomił 20-letniej kariery.
1: To jest zdanie, które chętnie postawiłbym obok wszystkich rozpoczętych przeze mnie zestawów. Część była ciekawa, przez chwilę i tyle.
2: Nie musisz też ogłaszać porażki za każdym razem, gdy zmienia ci się zainteresowanie. Można coś poznać, nasycić ciekawość i pójść dalej.
1: Ale ostrożnie, bo ja chętnie wykorzystam to jako zgodę na kupowanie kolejnych przedmiotów.
2: Dlatego mówiłem o próbowaniu. Jeśli da się wypożyczyć, obejrzeć, odwiedzić jedno spotkanie, to nie trzeba od razu urządzać pracowni.
1: W porządku. Kupić zainteresowanie jest łatwiej niż znaleźć dla niego czas.
2: A czas i tak mamy ograniczony. Jeżeli ktoś ma dużo obowiązków, wolny wieczór może chcieć przeznaczyć na zwykłe nic nie robienie.
1: Tylko wtedy pojawia się myśl, inni coś rozwijają, a ja siedzę.
2: Może inni właśnie siedzą, tylko nie opisują tego tak starannie. Zresztą nie wiemy, jak wygląda cały ich dzień.
1: Czyli trudno porównywać własny zmęczony wtorek z czyimś najciekawszym momentem miesiąca.
2: Właśnie. I nie trzeba zasługiwać na odpoczynek tym, że będzie on rozwijający, niezwykły albo odpowiednio dobrze przedstawiony.
1: To otwieramy klub zwyczajnych zainteresowań. Warunek przyjęcia. Lubić przynajmniej jedną rzecz, której nie umie się przekonująco sprzedać w krótkiej rozmowie.
2: Ja zgłaszam przeglądanie starych książek. Czasem czytam dwie strony, czasem oglądam ilustracje, a czasem tylko przypominam sobie, skąd je mam.
1: Ja lubię sprawdzać, dokąd prowadzi boczna uliczka. Bez aplikacji zapisującej wyniki i bez ambicji odkrycia nowego kontynentu.
2: Ktoś może lubić układanie kwiatów w wazonie. Ktoś rozwiązywanie jednej łamigłówki przy herbacie. Niby drobiazgi, ale to przecież konkretna przyjemność.
1: I nie trzeba od razu określać siebie mianem miłośnika kompozycji florystycznych. Można powiedzieć, lubię, kiedy na stole stoją kwiaty.
2: Ładne, proste zdanie. Tak samo jak lubię kanapki.
1: Wracamy do naszego przedstawiciela zwyczajności. Chociaż dobra kanapka to już przecież pewna kompozycja.
2: Piotrze, pozwól jej jeszcze przez chwilę być śniadaniem.
1: Dobrze. Słuchacie Radia Synteza, w którym bronimy dzisiaj prawa do zainteresowań niewymagających profesjonalnej wizytówki.
2: A przy okazji bronimy też wielkich pasji przed obowiązkiem posiadania ich przez wszystkich. Kto ma swoją, niech się nią cieszy.
1: Mam jeszcze jedną wątpliwość. Kiedy coś naprawdę polubię, natychmiast zaczynam myśleć, jak robić to lepiej. Czy już psuję sobie przyjemność?
2: Niekoniecznie. Uczenie się może być częścią zabawy. Pytanie, czy nadal masz wybór, czy każda próba zaczyna być ocenianiem samego siebie?
1: Na przykład gram prosty kawałek i cieszę się, że wychodzi, a potem nagle dochodzę do wniosku, że bez ćwiczenia codziennie nie mam prawa siadać do instrumentu.
2: Wtedy postawiłeś sobie dość surowego nauczyciela przy własnym krześle. Możesz ćwiczyć regularnie, ale możesz też czasem zagrać tylko to, co lubisz.
1: A jeśli ktoś obok jest znacznie lepszy?
2: To możesz go posłuchać. Zapytaj o wskazówkę, jeśli jej potrzebujesz. Jego umiejętności nie unieważniają twojego popołudnia.
1: Podoba mi się to. Nie wyprowadzamy się z kuchni tylko dlatego, że ktoś potrafi lepiej pokroić ogórka.
2: Chociaż przy twojej rozbudowanej kanapce niedługo może pojawić się komisja.
1: Nie wpuszczę. Będzie zajęta degustacją dowodów.
2: A tak zupełnie serio, są zainteresowania, które lubimy właśnie dlatego, że nie musimy się z nich rozliczać.
1: Czyli pytanie, a może zaczniesz na tym zarabiać, nie zawsze jest najlepszym komplementem?
2: Dla jednej osoby to ciekawa możliwość, dla innej nowy obowiązek. Zamówienia, terminy i oczekiwania mogą zmienić charakter ulubionego zajęcia.
1: Ktoś piecze ciasto raz na jakiś czas, a my od razu otwieramy mu działalność w swojej wyobraźni.
2: Można po prostu powiedzieć, że było smaczne. Taki komplement ma jeszcze tę zaletę,

0: możliwości, żeby czasem tego nie robić.
1: Ulubione zajęcie nie powinno zniknąć z Twojego życia tylko dlatego, że przez miesiąc nie miałeś na nie przestrzeni.
2: Powiedzmy, że ktoś słucha i myśli: dobrze, ale ja naprawdę nie wiem, co lubię. Od czego zacząć bez wielkiego poszukiwania siebie?
0: Od ostatniej małej rzeczy, która przyciągnęła uwagę. Co chciałeś obejrzeć dłużej? O czym chętnie słuchałeś, przy czym zapomniałeś zerknąć na zegarek?
2: I potem znaleźć okazję, żeby wrócić do tego na chwilę. Bez ogłaszania wszystkim, że oto nastąpił nowy rozdział.
0: Dokładnie. Można odwiedzić bibliotekę, spróbować prostego rękodzieła, posłuchać innego rodzaju muzyki, wybrać jedną rzecz, na którą faktycznie ma się ochotę.
2: A jeśli po tej próbie odpowiedź brzmi: jednak wolę spacer,
0: to iść na spacer. Dowiedziałeś się czegoś użytecznego.
2: To teraz poprawmy pytanie z początku. Zamiast jaka jest Twoja wielka pasja, mógłbym zapytać: co ostatnio sprawiło Ci przyjemność?
0: Na takie pytanie łatwiej odpowiedzieć prawdziwie. I można usłyszeć coś ciekawego, czego nie odkryłbyś przez przegląd imponujących zainteresowań.
2: Mnie przyjemność sprawiła ta rozmowa i fakt, że moja kanapka nie będzie musiała przedstawiać planu rozwoju.
0: Mnie to, że zostawiliśmy miejsce i dla zapaleńców, i dla ludzi, którzy lubią po trochu, przy jednym stole spokojnie się zmieszczą.
2: Jeśli lubicie spędzać z nami czas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wracać z kolejnymi rozmowami.
0: Odwiedzajcie też stronę radio-synteza.pl i słuchajcie naszej muzyki. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz można wrócić do swojej pasji, do odpoczynku albo do kanapki. Wszystkim trzem życzymy dobrego towarzystwa.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Brzez w sach kamielniach gra, nad berdą gwiazd.
2: Teraz brzdęk nadbrzeża w utworze Kto wie gdzie.
1: Miasto szeptów w cieniu tłum, London, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak przez swój rytm bierze.

Jazz Soria gra. O, Londor, Kubryk, to wie gdzie. Thanos jak jazz swój rytm bierze.

0: Życie miasto ściowoce, jak winogron łotyki.
1: Ostatnie dźwięki pomarańcze to winylowe ziomki. Zostańcie z nami w Radiu Synteza. Zbierać mogliśmy. Kierunek Toruń, a muzycznie jazz. Brzdęk Nadbrzeża i

Ace Perel o tobie. Teraz polski tekst w popowo-rockowym wydaniu.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

To był utwór Tapczan na naszej antenie Winylowe Ziomki. Słuchacie Radia Synteza. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent.

szlakiem gwiazd, życie to chwila. Wśród obrazów przemijania znalazło się także miejsce na nadzieję. Ewa Orfe, Manekin. Przed nami gorzka opowieść o świecie oglądanym zza sklepowej szyby.

Wild Tech Cut the Rope. To była opowieść o powrocie do życia i uwalnianiu się od wspomnień.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Dzisiaj mamy zdanie, po którym w pokoju programistów potrafi zrobić się bardzo cicho. Usunąłem tę dziwną linijkę.
2: A po chwili pada drugie. Wcześniej działało.
1: Temat naszej rozmowy brzmi: kod działa, ale nikt nie wie dlaczego. Poprawiać czy zostawić w spokoju?
2: Najpierw ustaliłbym, co znaczy działa. Otworzyło się raz na twoim komputerze, czy ludzie korzystają z tego codziennie bez problemów?
1: Widzę, że nie pozwolisz mi od razu chwycić za śrubokręt.
2: Programowi śrubokręt raczej nie pomoże. Ale twoją ochotę do rozkręcania wszystkiego zauważyłem.
1: To umówmy się na fikcyjny przykład. Mamy niewielki program, który pokazuje kolejność korzystania z sal w Domu Kultury.
2: Godziny, nazwy sal, kilka spotkań. Coś, z czego człowiek chce po prostu odczytać, gdzie ma pójść.
1: Dokładnie. W kodzie widzimy fragment, który najpierw porządkuje listę, potem ją odwraca, a później w jednym miejscu jeszcze raz zmienia kolejność.
2: I odruchowo myślisz, po co tyle zachodu?
1: Myślę nawet mocniej. Można to napisać znacznie ładniej. W dodatku obok stoi komentarz. Nie usuwać. Ważne.
2: Bardzo emocjonujący komentarz. Informacji niewiele. Atmosfera znakomita.
1: Pierwsza pokusa jest taka, żeby wszystko uprościć. I zobaczyć, czy nadal działa.
2: Można sprawdzać. Tylko zacząłbym od miejsca, w którym taki eksperyment nikomu nie utrudni dnia.
1: Czyli zachowuję obecną wersję i pracuję na osobnej kopii albo gałęzi. Nie sprawdzam odwagi na działającym planie zajęć.
2: Właśnie. I zanim poprawisz, odtwórz sytuację, w której obecny program daje poprawny wynik.
1: Pokusa estetyczna dostaje więc krzesło. I ma chwilę poczekać.
2: Może nawet herbatę. Będziemy jej potrzebować. Ale najpierw chcę wiedzieć, co program obiecuje użytkownikowi.
1: Że spotkania będą ułożone według godziny rozpoczęcia.
2: A jeśli dwa zaczynają się jednocześnie?
1: To już muszę sprawdzić. Może alfabetycznie, według sali. A może według kolejności dodania.
2: I właśnie w takim szczególe potrafi schować się sens dziwnego fragmentu. Ty widzisz zbędny ruch, a ktoś wcześniej rozwiązywał konkretną sytuację.
1: Czyli nie zaczynam od pytania, jak sam bym to napisał, tylko od tego, jaki wynik ma zobaczyć człowiek.
2: Tak, jeżeli złożone zachowanie jest potrzebne, samo uproszczenie wyglądu kodu nie wystarczy.
1: Przygotuję więc kilka przykładów. Dwa spotkania o różnych porach. Dwa o tej samej godzinie. I listę bez żadnego spotkania.
2: Dodałbym też taki przypadek, o którym wiesz, że kiedyś sprawiał kłopot, jeśli jest gdzieś opisany.
1: W historii zmian albo zgłoszeniach. Może autor komentarza zostawił coś więcej niż to pełne napięcia ważne.
2: A może ktoś z zespołu pamięta, dlaczego to powstało? Pytanie potrafi być tańsze niż bardzo elegancka pomyłka.
1: Tylko trzeba je zadać bez tonu. Kto to tak strasznie napisał?
2: Dokładnie. Lepiej, jaki przypadek obsługuje ten fragment? Ludzie chętniej opowiadają o pracy, gdy nie zaczynasz od wyroku.
1: Zwłaszcza, że po sprawdzeniu historii mogę odkryć własne nazwisko.
2: I własny komentarz sprzed roku.
1: To byłby piękny moment pokory. Nie wiem, kto to zrobił, ale najwyraźniej miał podobny charakter pisma.
2: Możesz wtedy podziękować dawnemu sobie, że chociaż ostrzegł. A później dopisać konkrety dla następnego wcielenia.
1: Wracamy do naszego programu. Ustalamy, że przy tej samej godzinie ważna jest kolejność zapisów. po uproszczeniu fragmentu kolejność się zmienia.
2: Czyli mamy już coś więcej niż przeczucie. Widzisz przykład, dla którego twoja nowa wersja zachowuje się inaczej.
1: Tylko nadal nie wiem, czy to błąd. Może dotychczasowa kolejność była przypadkowa i nikomu na niej nie zależy.
2: Dlatego sam wynik starego programu nie jest jedyną odpowiedzią. Trzeba porównać go z tym, co rzeczywiście ma być zapewnione.
1: To jest ważne. Test może zapamiętać obecne zachowanie, nawet jeżeli ono od dawna jest niewłaściwe.
2: Wtedy taki test pomaga zobaczyć zmianę, ale nie rozstrzyga, która wersja jest właściwa. Do tego potrzebujesz zrozumienia zadania.
1: Czyli nie piszę testu o treści: najpierw odwróć listę, potem odwróć ją znowu. Sprawdzam kolejność, którą ma otrzymać użytkownik.
2: Dzięki temu możesz zmienić sposób wykonania, nie przywiązując sprawdzania do każdej wewnętrznej sztuczki.
1: Zaczyna mi się to podobać. Zamiast czcić tajemniczą linijkę, buduję mały opis jej obowiązków.
2: Jeśli potrafisz wykonać je prościej, masz mocniejszy powód, żeby coś zmienić.
1: Ale co jeśli po kilku godzinach nadal nie rozumiem fragmentu, a wszystko w potrzebnych sytuacjach działa?
2: Nie musisz przepisywać go tego samego dnia. Możesz zapisać to, co już sprawdziłeś, i wrócić, kiedy pojawi się konkretny powód.
1: Czyli pozostawienie kodu może być rozsądną decyzją, a nie kapitulacją.
2: Tak, pod warunkiem, że nie mylisz jej z udawaniem, że wszystko wiesz. Zostaw uczciwą informację o tym, czego jeszcze nie ustaliłeś.
1: Na przykład, ten fragment zachowuje kolejność zapisów przy identycznej godzinie. Nie zmieniać bez sprawdzenia poniższych przypadków.
2: Znacznie lepsze niż samo ważne. Przynajmniej kolejna osoba wie, gdzie patrzeć.
1: A jeśli nie znam nawet przyczyny, mogę napisać: usunięcie zmienia kolejność. W takim przykładzie. Przyczyna wymaga dalszego sprawdzenia.
2: To też jest wiedza. Niewielka, ale konkretna.
1: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj oswajamy kod, który działa trochę bardziej tajemniczo, niż życzyłby sobie jego opiekun.
2: A Piotr właśnie odkrył, że porządny komentarz może być przydatniejszy niż uroczysta obietnica, że nigdy niczego nie dotknie.
1: Mam kolejny przypadek. Program działa dopiero wtedy, gdy dopiszę krótkie czekanie. Jeśli czekania nie ma, raz się udaje, raz nie.
2: To znaczy, że znalazłeś obejście objawu, jeszcze niekoniecznie przyczynę.
1: Mogłoby chodzić o to, że jakaś wcześniejsza praca nie zdążyła się skończyć.
2: Mogłoby. Trzeba to sprawdzić, zamiast od razu uznać wyjaśnienie za pewnik.
1: Czyli zapisuję, co się kończy i kiedy, obserwuję przebieg, próbuję odtworzyć sytuację, nie zwiększam czekania przy każdej kolejnej porażce.
2: Bo po pewnym czasie program stanie się bardzo cierpliwy, ale nadal niezrozumiały.
1: Wyobrażam sobie komentarz. Działa po trzeciej herbacie. Nie skracać parzenia.
2: Humorystyczny. Choć do utrzymania systemu przydałoby się coś dokładniejszego.
1: Jeśli potwierdzę, że trzeba poczekać na zakończenie konkretnej pracy, szukam sposobu, żeby sprawdzić właśnie to zakończenie.
2: I znów testujesz warunki, przy których wcześniej pojawiał się problem. Samo zniknięcie objawu podczas jednej próby to jeszcze mało.
1: Czyli u mnie działa, może być początkiem informacji, ale nie powinno zamykać rozmowy.
2: Dokładnie. Pomóż drugiej osobie odtworzyć twoje warunki, a potem porównajcie różnice.
1: Dane wejściowe, ustawienia, wersje narzędzi, kolejność działań. wszystko to, co wydaje się tak oczywiste, że człowiek nie zapisuje.
2: A później okazuje się, że każdy miał inne oczywiście.
1: Wróćmy jednak do starego, stabilnego fragmentu. Co przemawia za tym, żeby go w ogóle ruszyć?
2: Konkretny problem. Na przykład trzeba dodać funkcję, a obecny układ bardzo utrudnia zmianę. Albo utrzymanie zabiera coraz więcej czasu.
1: Lub znaleźliśmy błąd, który rzeczywiście dotyka użytkowników. Wtedy samo nie ruszaj, bo działa, brzmi trochę podejrzanie.
2: Bo właśnie ustaliliśmy, że w ważnym przypadku nie działa. Przyzwyczajenie do błędu nie zamienia go w zaletę.
1: A co z samą brzydotą? Niektóre fragmenty po prostu trudno czytać.
2: Czytelność jest ważna, ale zapytaj, jak duży problem rozwiąże zmiana i ile może

0: Mieć jeszcze plan powrotu do poprzedniej wersji, gdyby po wdrożeniu pojawił się problem.
1: I sprawdzenie, co taka cofka rzeczywiście obejmuje, bo zmiana samego pliku programu i zmiana zapisanych danych to nie zawsze ta sama operacja.
0: Bardzo słuszna uwaga. Dobrze pomyśleć o odwrocie, zanim stanie się jedynym interesującym nas kierunkiem.
1: Znam tę pokusę. Najpierw wdrożę, a jak coś się wydarzy, będę improwizował.
0: Improwizacja lepiej brzmi w muzyce niż podczas szukania ostatniej działającej wersji.
1: To chyba najkrótsza recenzja mojego planu, jaką dzisiaj usłyszałem.
0: Za to życzliwa.
1: Mam jeszcze pytanie o dokumentowanie. Ile trzeba napisać, żeby kolejna osoba nie zaczęła całego śledztwa od zera?
0: Tyle, żeby zrozumiała powód nietypowego rozwiązania, ważny przykład i granice tego, co sprawdziłeś. Nie potrzebuję pamiętnika wszystkich twoich podejrzeń.
1: Czyli zapisuję wniosek, a nie 12 kolejnych chwil frustracji.
0: Tak. Możesz też wskazać miejsce, w którym jest sprawdzenie zachowania. Wtedy komentarz prowadzi do czegoś, co da się uruchomić i obejrzeć.
1: Podoba mi się też zdanie "nie wiemy jeszcze". O ile zaraz po nim pojawia się informacja, czego konkretnie nie wiemy,
0: uczciwa niepewność jest znacznie przydatniejsza od zmyślonej pewności. Szczególnie kiedy ktoś za miesiąc będzie podejmował decyzję na podstawie twoich notatek.
1: Z naszego tytułowego dylematu robią się więc trzy możliwości. Zostawić świadomie, zbadać albo poprawić w kontrolowany sposób.
0: A wybór zależy od potrzeby i od tego, co potrafisz sprawdzić. Nie od samego odruchu, że stary fragment obraża twoje poczucie elegancji.
1: Najbardziej zaskakuje mnie, że pierwszym wynikiem pracy może być lepsze zrozumienie bez zmiany działania programu.
0: To dobry wynik. Następna decyzja będzie mniej przypominała zgadywanie.
1: Nasz plan zajęć działa. Kolejność spotkań jest opisana. Przykłady sprawdzone. A tajemniczy komentarz dostał wyjaśnienie.
0: Możemy więc zamknąć komputer ze świadomością, że jutro ktoś przeczyta właściwą godzinę we właściwym miejscu.
1: Jeśli lubicie rozmowy o technologii z odrobiną dystansu, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
0: Zapraszamy też na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: A teraz muzyka. Ten fragment audycji działa. I akurat wiemy dlaczego. Dobry utwór, chwila spokoju i wasze towarzystwo. Radio

Tomek Kin, Liquid Acid. Zapraszam na kompozycję artysty eksperymentującego z łączeniem brzmieni.

Cudze życie na ekranie, a własne tuż obok. Przed nami refleksyjny hip-hop, Static Lovers i kino.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Piotr Fonia i Igor Gaduła. Przyniosłem dziś pomysł, dzięki któremu uporządkujemy całe życie. Wystarczy każde pytanie rozbić na dwie możliwości.
2: A ja przyniosłem zdjęcie kota siedzącego w progu. Możesz jeszcze schować pomysł, zanim zrobi mu się przykro.
1: Wchodzisz albo wychodzisz. Co tu może być skomplikowanego?
2: Mój przecinek wybiera trzecią odpowiedź. Ty trzymasz drzwi. I potrafi przy tej odpowiedzi pozostać tak długo, że zaczynam rozumieć zawiasy.
1: Już widzę tytuł naszej rozmowy. Wszystko można sprowadzić do dwóch decyzji, które rozgałęziają się na następne dwie. Tylko dlaczego kot zawsze znajduje trzecią?
2: Ponieważ nie uczestniczył w spotkaniu, na którym ustaliliście liczbę odpowiedzi, był zajęty spaniem na porządku obrad.
3: Najpierw mała poprawka do mojego wielkiego hasła.
1: Nie udowodniłem niczego o całym życiu. Mam na myśli sposób układania pytań. Na każdym rozwidleniu odpowiadasz tak albo nie i przechodzisz dalej.
2: Rozumiem. Chcesz herbaty? Tak. Z cytryną? Nie. Z cukrem? Tak. Znowu zapomniałeś kupić cukier? Tak. I jesteśmy przy bardzo konkretnym wyniku.
1: To właśnie drzewo decyzji. Pytanie, dwie gałęzie, następne pytanie.
2: Nazwa drzewa przy kocie jest ryzykowna. Przecinek już siedzi na najwyższej gałęzi, a ty na dole tłumaczysz, że miał wybrać jedną z dwóch.
1: Twój kot nie obala matematyki. Trzy możliwości też mogę rozdzielić pytaniami o dwóch odpowiedziach. Najpierw wchodzisz, jeśli nie, pytam, wychodzisz, jeśli znów nie, zostaje siedzenie w progu.
2: Świetnie, uporządkowałeś kota, a ja nadal trzymam drzwi.
1: Uporządkowałem opis sytuacji.
2: To poproszę jeszcze opis sytuacji, w której nie marznie mi łokieć.
1: Uczciwa uwaga. Umieć coś zapisać i umieć skutecznie z tym postępować. To dwie różne rzeczy.
2: Przecinek zaczął swoją karierę w progu pewnego spokojnego wieczoru. Miałczał pod drzwiami do pokoju, więc je otworzyłem. Zrobił pół kroku i zastygł, jakby przypomniał sobie o sprawie sprzed trzech drzemek.
1: Sprawdzał, czy pokój nadal jest pokojem.
2: Pokazałem fotel, koc, kawałek podłogi w świetle lampy. Wyglądałem jak człowiek wynajmujący mieszkanie komuś, kto nie ma zamiaru płacić.
1: A jednak wymaga pełnego oprowadzenia.
2: W końcu wszedł. Usiadłem, otworzyłem książkę i usłyszałem miałknięcie. Stał po drugiej stronie tych samych drzwi.
1: Może uznał, że zdjęcia w ogłoszeniu były korzystniejsze.
2: Otworzyłem ponownie, został. Wtedy dotarło do mnie, że nie zamawiał przejścia. Zamawiał możliwość przejścia. Ja byłem tylko wyposażeniem tej możliwości.
1: Czyli źle określiłeś zadanie. Ty rozwiązywałeś problem transportu kota. A kot być może chciał po prostu otwartych drzwi.
2: Wolałbym, żeby wpisał to w uwagach do zamówienia. Oszczędzilibyśmy sobie prezentacji fotela.
1: Mój Pixel podobnie potraktował wybór legowiska. Po lewej położyłem poduszkę, po prawej koc. Stanąłem po środku, żeby niczego nie sugerować.
2: Już podejrzewam zwycięzcę. Miał dwie nogi i był z siebie zadowolony.
1: Usiadł mi na stopie. Cały plan porównania legowisk upadł, bo nie zauważyłem, że przyszedłem na doświadczenie z trzecim legowiskiem.
2: I to ogrzewanym, w dodatku takim, które samo pójdzie zrobić herbatę, gdy tylko lokator pozwoli.
1: Najgorsze, że zacząłem szeptem prosić go o zmianę miejsca. We własnym mieszkaniu prowadziłem negocjacje o odzyskanie lewej nogi.
2: Lewą miałeś zajętą. Prawą mogłeś wybrać, zostać czy zdrętwieć.
1: Nie wykluczają się. Wykonałem obie możliwości jednocześnie, bez żadnej zaawansowanej fizyki.
2: Ledwie rozstawiliśmy dwie szufladki, a już coś wystaje. Czasem to nie świat jest nielogiczny, tylko nasze szufladki za małe.
1: Drzewo pomaga, kiedy dobrze określimy możliwości i pytania. Problem zaczyna się, gdy uznamy, że sam rysunek zna wszystkie kocie zamiary.
2: Miałem taki rysunek, na kartce zapisałem, co robić, żeby spokojnie popracować. Jeśli kot chce uwagi, pobawić się. Jeśli chce odpocząć, zostawić w spokoju.
1: I co wybrał?
2: Położył się na kartce, bardzo zdecydowanie zgłosił potrzebę zaprzestania dokumentacji.
1: To już nie gałąź drzewa, tylko kontrola jakości całego projektu.
2: Nie mogłem odczytać, co robić dalej. Instrukcja przewidywała kota obok instrukcji kota na instrukcji. Uznałem wcześniej za mało istotny szczegół.
1: Na takich szczegółach można wyhodować ogromną liczbę wariantów. Wyobraź sobie 10 kolejnych wyborów, każdy z dwiema możliwościami. Wszystkich możliwych ciągów odpowiedzi jest już 1024.
2: Brzmi jak liczba sposobów, na które mogę nie skończyć pracy przed kolacją.
1: A 20 takich wyborów daje ponad 1 000 000 ciągów. Prosty krok, powtórzony wiele razy, może stworzyć mnóstwo możliwości do rozważenia.
2: Zaraz, ale robiąc herbatę, nie muszę parzyć 1 000 000 herbat, żeby wybrać swoją.
1: Słusznie mnie łapiesz. Przejście jedną drogą to co innego niż sprawdzanie wszystkich dróg. Sama liczba gałęzi nie oznacza, że zawsze trzeba każdą odwiedzić.
2: Już szukałem w pamięci największego czajnika.
1: Teoria złożoności pyta między innymi, jak rosną potrzebny czas i pamięć, gdy rośnie rozmiar problemu. A nie tylko o to, czy pojedyncze pytanie brzmi niewinnie.
2: U mnie czas rośnie, kiedy kot zajmuje fotel, a pamięć słabnie, kiedy próbuję sobie przypomnieć, dlaczego wstałem. Czy dostanę za to jakiś stopień naukowy?
1: Na razie stołek. Fotel jest zajęty.
2: Stołek przyjmuję. To przynajmniej wynik, na którym można usiąść.
1: Sprawdźmy planowanie w praktyce. Masz 3 miejsca na wieczorną lekturę. Fotel, kanapę i krzesło. Chcesz znaleźć takie, na którym kot pozwoli ci usiąść.
2: Wybieram fotel, kot wybiera fotel. Przenoszę się na kanapę, kot przypomina sobie kanapę. Dochodzę do krzesła, a on już tam ma oddział terenowy.
1: W tej anegdocie warunki zmieniają się podczas szukania odpowiedzi.
2: I chodzą bezszelestnie. To daje warunkom znaczną przewagę.
1: Mógłbyś od razu usiąść na krześle i nie zapowiadać planu.
2: Próbowałem. Wziąłem książkę, minę niewinnego człowieka i usiadłem przy stole. Przecinek zasnął w fotelu. Pomyślałem, że skoro śpi, fotel może jednak być wolny.
1: Igorze, fotel zawierający kota nie jest wolny. To dość przydatna wskazówka wizualna.
2: Miałem na myśli drugą połowę. Podszedłem, kot się rozciągnął i fotel przestał mieć drugą połowę. Nie wiedziałem, że mebel można anulować ruchem łapy.
1: Kot zastosował geometrię użytkową. Powierzchnia dostępna dla człowieka zależy od ambicji kota.
2: Wróciłem do krzesła. Książka została w fotelu. On śpi. Ja stoję i zastanawiam się, czy wypada przeszkadzać komuś, kto właśnie przejął moją literaturę.
1: Potrzebujemy innego celu. Nie wygrać z kotem o fotel, tylko spokojnie poczytać.
2: Wtedy wystarczy druga książka. Oto rozwiązanie, które zwiększa złożoność biblioteczki, ale zmniejsza złożoność wieczoru.
1: Słuchacie Radia Synteza. W studiu Igor Gaduła i Piotr Fonia. A poza studiem dwa koty, którym bez konsultacji przypisaliśmy sporo stanowisk kierowniczych.
2: Mój dotąd nie wniósł sprzeciwu, ale zażądałby usunięcia słowa przypisaliśmy. On uważa, że po prostu zauważyliśmy stan faktyczny.
1: Mam nowy pomysł. Jeśli nie możemy przewidzieć zachowania, zapisujmy je. Rano wybrał koc, w południe parapet, wieczorem fotel. Po tygodniu powstanie porządna tabela.
2: A ósmego dnia kot wybierze torbę, w której przyniosłeś papier do drukowania tabeli.
1: Dopiszę torbę.
2: Dziewiątego wybierze miejsce po torbie.
1: Dopiszę miejsce po torbie.
2: Dziesiątego ty wybierzesz odpoczynek, a kot wróci na koc. I uznasz, że model działa, chociaż obaj po prostu jesteście zmęczeni.
1: Tabela opisuje przeszłość, a przewidywanie trzeba jeszcze sprawdzić. Nie mogę ogłosić sukcesu tylko dlatego, że po każdym zaskoczeniu dopiszę kolejny wiersz.
2: Próbowałem podobnej metody z pogodą za oknem. Jutro będzie tak, jak jutro zobaczę. Skuteczność znakomita. Przy wyborze płaszcza korzyść niewielka.
1: Uparcie wracasz do tego, że kot ma trzecią decyzję. Może my też ją mamy, tylko rzadziej sobie pozwalamy.
2: Oczywiście. Ktoś pyta, naprawiasz szufladę teraz czy po obiedzie? Odpowiadam, najpierw sprawdzę, co jest w środku. Po godzinie oglądam stare fotografie, a szuflada awansowała na album.
1: Czyli przecinek nie musiał niczego wymyślać. Obserwował mistrza.
2: Nie podoba mi się ta hipoteza, bo ma nieprzyjemnie mocne podstawy.
1: Ja też miewam trzecią opcję. Mam posprzątać biurko albo zacząć pracę. Zamiast tego ustawiam lepsze oświetlenie do sprzątania biurka przed rozpoczęciem pracy.
2: I wtedy kot skakuje na biurko, a ty masz wreszcie zewnętrzną przyczynę opóźnienia. Bardzo uprzejmy współpracownik.
1: Może nie przypisujmy im planu przejęcia naszego czasu. Czasem zwierzak wybiera ciepłe miejsce, a my dorabiamy do tego całe posiedzenie zarządu.
2: Pewnie tak. Przecinek potrafi mnie rozśmieszyć samym siedzeniem. Nie potrzebuję rozumieć drzewa decyzji, żebym ja zobaczył w nim dyrektora lasu.
1: W takim razie ostatnie zadanie. Kot stoi w progu. Jak brzmi poprawnie postawione pytanie?
2: Czy ja naprawdę muszę znać jego plan, żeby przestać tu stać? Jeśli drzwi mogą zostać otwarte, zostawiam je otwarte i idę po książkę. Czasem rozwiązaniem jest zauważyć własną rolę w kłopocie.
1: A gdy trzeba je zamknąć?
2: Czekam na bezpieczny moment, zamykam i przyjmuję, że przez chwilę będę miał niską ocenę obsługi. Nie każdą reklamację trzeba rozpatrywać do rana.
1: Czyli dwie odpowiedzi wystarczają, żeby budować pytania, ale nie gwarantują szybkiego rozwiązania. A trzecia kocia możliwość przypomina nam, że mogliśmy pominąć coś w opisie.
2: Na przykład kota. Zdumiewająco często pomijamy kota w planie, który zakłada przestawienie kota.
1: Przyznaję, moje wielkie porządkowanie życia trochę się skurczyło.
2: Za to zmieści się w mieszkaniu. Na wielkie

Sonder, Desiderata, Hermana. Gitary i fortepian towarzyszyły refleksji o życiu w zgodzie ze światem.

Rocket Science, Miłość, w remasterze z 2026 roku. Żeńskie harmonie i akustyczna gitara opowiedzą o sile bycia razem.

to fufufuf i dobdzie w kot. Funk i odrobina humoru pomogły spojrzeć na kłopoty z dystansem.

Rocket Science, miłość. Przed nami piosenka o bliskości i wspólnym domu.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj sprawdzimy, jak własna głowa potrafi nas przekonać do czegoś, czego wcale porządnie nie sprawdziliśmy. Piotrze, kiedy ostatnio byłeś absolutnie pewny swojej racji?
2: Przed chwilą. Byłem pewny, że przygotowałem doskonały początek audycji. Potem zobaczyłem twoją minę i postanowiłem zebrać więcej danych.
1: Bardzo dobry odruch. Porozmawiamy o efekcie Dunninga-Krugera i kilku innych pułapkach myślenia. Bez diagnozowania sąsiadów. Każdy dostaje dzisiaj własne lusterko.
2: To proponuję wyprawę po nowy ekspres do kawy. Wszystko będzie zmyślone, ale pokusy mogą zabrzmieć znajomo. Obejrzałem dwa filmiki, przeczytałem trzy komentarze i już wiem, który ekspres powinien kupić każdy człowiek.
1: Nawet ten, który pije herbatę?
2: Zwłaszcza on. Jeszcze nie rozumie, jak bardzo potrzebuje mojej ekspertyzy.
1: I tutaj zatrzymajmy tę scenkę. Efekt Dunninga-Krugera dotyczy rozbieżności między umiejętnościami w określonym zadaniu, a oceną tych umiejętności. W badaniach osoby ze słabszymi wynikami często oceniały się zbyt wysoko względem rzeczywistego poziomu.
2: Czyli znam kilka fachowych słów o kawie, ale nie umiem jeszcze rozpoznać, czego nie wiem. Wypowiadam słowo ekstrakcja i już czuję, że powinienem mieć własny gabinet.
1: Jedno z wyjaśnień mówi, że wiedza potrzebna do dobrego wykonania zadania pomaga także zauważyć własne błędy. Kiedy jej brakuje, trudniej ocenić rezultat. Ale to nie jest prawo, według którego najmniej kompetentny człowiek zawsze ma największą pewność siebie.
2: A taki wykres krążący po internecie? Najpierw ktoś nie wie nic i jest zachwycony sobą, potem wpada do doliny rozpaczy, a na końcu zostaje mędrcem?
1: To popularny obrazek, nieuniwersalny rozkład jazdy ludzkiego rozwoju. Naukowcy dyskutują też, ile w obserwowanym efekcie wynika ze sposobu pomiaru i statystyki. Lepiej zachować tę ostrożność, niż używać nazwiska jako eleganckiego zamiennika obelgi.
2: Czyli gdy ktoś się ze mną nie zgadza, nie mogę powiedzieć, znam psychologiczny powód, dla którego powinieneś zamilknąć.
1: Możesz powiedzieć, tylko niczego tym nie dowiedziesz. Za to we własnej kuchni możesz zrobić mały sprawdzian. Zanim spróbujesz kawy, zapisz, czego się spodziewasz. Potem porównaj smak, sposób przygotowania i kolejne próby. Niech wynik ma szansę poprawić twoją opinię.
2: Wracamy do naszego ekspresu. Wybrałem model, bardzo mi się podoba, i teraz szukam opinii. Wpisuję, dlaczego ten ekspres jest znakomity? To przecież zwykłe zbieranie informacji.
1: Z pytaniem, które już trzyma kciuki za odpowiedź. Tak może wyglądać błąd potwierdzenia. Łatwiej szukamy i przyjmujemy to, co pasuje do naszego przekonania, a niewygodne informacje oceniamy surowiej albo pomijamy.
2: Pięć pochwał uznaję za dowód. Jedną krytyczną recenzję za pecha. Dwie krytyczne recenzje za wyjątkowo złośliwych ludzi. Trzy za zorganizowany spisek miłośników herbaty.
1: A przecież nie każda krytyczna recenzja musi być dobra. Chodzi o równe zasady. Jeśli chwalisz opinię za szczegóły i własne doświadczenie autora, tych samych rzeczy szukaj w opinii nieprzychylnej.
2: Spróbuję więc inaczej. Zapytam, co w tym modelu najczęściej przeszkadza po kilku miesiącach używania? I czy to wada ważna dla mnie, czy dla kogoś, kto codziennie robi kawę całej drużynie?
1: Właśnie. Możesz też przed czytaniem ustalić, co naprawdę zmieniłoby twoje zdanie. Na przykład trudne czyszczenie, którego nie cierpisz. Jeżeli każdą nową informację potrafisz przerobić na zaletę, twoja opinia zrobiła się niewrażliwa na rzeczywistość.
2: Trudne czyszczenie rozwija cierpliwość. Hałas buduje charakter. Brak kawy ogranicza wydatki. Widzę, że umiałbym obronić nawet pustą obudowę.
1: A teraz wyobraź sobie odwrotną sytuację. Uważasz, że nowoczesne sprzęty są bez sensu. Wtedy możesz równie gorliwie zbierać same awarie, a dobre doświadczenia uznawać za przypadek. Sentyment do starego czajnika też potrafi mieć własny dział reklamy.
2: Podoba mi się, że zajrzałeś także do swojego lusterka.
1: Mój czajnik jest zresztą wspaniały. Mam na to mnóstwo starannie wybranych dowodów.
2: W sklepie czeka następna pułapka. Na ekspresie widzę przekreślone 2000 zł, a obok 1200. Od razu myślę, 800 oszczędności! Jeszcze go nie kupiłem, a już czuję się gospodarny.
1: To dobry przykład zakotwiczenia. Pierwsza podana liczba może stać się punktem odniesienia i pociągnąć późniejszą ocenę w swoją stronę. Nawet gdy nie jest najlepszą informacją o rzeczywistej wartości rzeczy.
2: Czyli w głowie porównuję 1200 z 2000. A powinienem jeszcze zobaczyć podobne urządzenia, swoje potrzeby i to, czy w ogóle chcę tyle wydać.
1: Tak. Wyobraź sobie, że identyczny ekspres stoi w drugim sklepie z samą ceną 1200. Bez wielkiej przekreślonej liczby możesz poczuć mniej entuzjazmu, chociaż z portfela znika tyle samo.
2: A ja przyszedłem z budżetem 800 zł, czyli moja wielka oszczędność właśnie wymaga dołożenia 400.
1: Dlatego warto ustalić własne kryteria przed oglądaniem ofert. Nie daje to pełnej odporności, ale dostarcza punktu odniesienia, który wybrałeś sam. Pytanie brzmi, co dostanę za tę cenę, a nie tylko jak duża liczba została przekreślona.
2: Słuchacie Radia Synteza. Nasz wyobrażony ekspres jeszcze nie trafił do koszyka, ale zdążył już wystawić kilka prób naszemu rozsądkowi. A teraz kolega opowiada mi, jak jego ekspres wylał wodę na cały blat. Opowieść jest tak barwna, że zaczynam widzieć fontannę w każdej kuchni.
1: Tu przydaje się pojęcie heurystyki dostępności. Oceniając, jak często coś się zdarza, możemy opierać się na tym, jak łatwo przypominamy sobie przykład. Żywa historia bywa pod ręką szybciej niż spokojne zestawienie wielu przypadków.
2: Przecież nie usłyszę przy każdym spotkaniu: mój ekspres znowu działał zwyczajnie. Przygotowałem kawę i nic nie wybuchło. Takiej opowieści brakuje zakończenia.
1: Dokładnie. Łatwo dostępne wspomnienie nie musi być reprezentatywne. Ale nie należy też ignorować awarii tylko dlatego, że usłyszeliśmy o jednej. Warto sprawdzić, czy dotyczy tego modelu, w jakich warunkach wystąpiła i czy mamy szersze dane.
2: Czyli pytam, znam jeden głośny przypadek, ale spośród ilu urządzeń? I czy opowiadają mi o kolejnych awariach, czy wszyscy powtarzają tę samą historię o zalanym blacie?
1: Bardzo rozsądne pytania. Podobnie z pamięcią o własnym tygodniu. Jedna niemiła rozmowa może być tak wyrazista, że podsuwa ocenę: ludzie ostatnio są okropni. Tymczasem kilka zwyczajnych uprzejmości nie dostało w pamięci tak mocnego oświetlenia.
2: Mogę więc przejrzeć konkrety. Kto pomógł, kto się uśmiechnął, kto mnie zdenerwował. Bez obowiązku udawania, że było cudownie, ale też bez pozwolenia, żeby jedna scena została redaktorem całego tygodnia.
1: Ładnie to ująłeś. Pamięć jest cenna. Tylko do liczenia często przydaje się również kartka. Zwłaszcza kiedy mocno czujemy, że coś zdarza się zawsze albo nigdy.
2: Dobrze, kupiliśmy ekspres. Mija miesiąc. Czyszczenie mnie męczy, kawa mi nie odpowiada. Ale urządzenie było drogie, więc każdego ranka dzielnie cierpię. Przecież muszę wykorzystać wydane pieniądze.
1: To przykład pułapki kosztów utopionych. To, co już bezpowrotnie wydaliśmy, może skłaniać do dalszego trwania przy decyzji. Nawet gdy od dzisiaj lepsza byłaby inna droga. Dotyczy to także czasu i wysiłku.
2: Tylko że nie chcę wyrzucać rzeczy po pierwszym rozczarowaniu. Może wystarczy zmienić kawę albo nauczyć się obsługi.
1: I to jest uczciwy argument za kolejną próbą. Porównaj przyszłe korzyści i koszty. Ile wysiłku wymaga nauka, co może poprawić, czy można urządzenie sprzedać. Pieniądze, które możesz odzyskać, nadal mają znaczenie. Pułapka zaczyna się wtedy, gdy jedyny argument brzmi: już tyle zapłaciłem.
2: Czyli nie dostaję psychologicznej zgody na rzucanie wszystkiego. Mam sprawdzić, czy dalszy wysiłek czemuś służy. To jak z książką. Jeśli czytam dalej, bo zaczyna mnie ciekawić, świetnie. Jeśli wyłącznie dlatego, że przemęczyłem już 200 stron, mogę uczciwie odłożyć zakładkę.
1: Te przeczytane strony nie znikną, ale nie odzyskasz wczorajszego wieczoru, poświęcając kolejny. Pomocne pytanie brzmi: gdybym dziś zaczynał, znając obecną sytuację, czy wybrałbym dalszy ciąg?
2: Przy ekspresie odpowiedź może brzmieć: tak, jeszcze tydzień prób, ale z konkretnym pomysłem na poprawę. A przy książce: nie, dziękuję. Bohater od 100 stron szuka klucza i niech teraz trochę poszuka sam.
1: W naszej historii zmieściło się sporo mechanizmów. Najpierw wiedziałeś już wszystko. Potem szukałeś pochwał. Cena na metce podpowiedziała okazję. Opowieść kolegi podpowiedziała katastrofę, a dawny wydatek próbował zaplanować ci następne poranki.
2: Mój mózg otworzył jednoosobową agencję doradczą i żadnego działu kontroli jakości. Ale nie chciałbym po tej audycji podejrzewać każdej myśli o oszustwo.
1: I słusznie. Skróty myślowe pomagają nam działać bez analizowania wszystkiego od początku. Kłopot pojawia się, kiedy szybkie wrażenie uznamy za wystarczający dowód. Przy ważniejszej decyzji można zrobić pauzę i poszukać czegoś, co sprawdzi nasze pierwsze odczucie.
2: Ja zabieram pytanie, co zmieniłoby moje zdanie? Bo jeśli odpowiem, że absolutnie nic, to być może nie prowadzę już dochodzenia, tylko pilnuję pomnika własnej racji.
1: A ja? Skąd to wiem? Z porównania? Z doświadczenia? Z czyjejś historii? Czy tylko z bardzo przekonującego wrażenia? Nie muszę natychmiast mieć odpowiedzi. Czasem wystarczy zauważyć, czego jeszcze nie sprawdziłem.
2: Spróbujcie dziś, przy jednej drobnej decyzji. I dajcie znać, która pułapka zabrzmiała znajomo. Subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i odwiedzajcie radio-synteza.pl.
1: Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Zostawiamy Was z muzyką i odrobiną miejsca na zmianę zdania.
2: A ja idę zrobić herbatę. Nie dlatego, że wygrała spór. Po prostu mam ochotę.

0: Życie miasto to winylowe ziomki i pomarańcze. Owocowe obrazy posłużyły tu do opowieści o radości i pracy nad sobą. Zbierać mogliśmy. Teraz brzdęk nadbrzeża w utworze Kto wie gdzie.
1: Miasto szeptów w cieniu tłum, London, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak przez swój rytm bierze.

0: śpiewa. To był utwór Dama Flisak na naszej antenie Brzdęk Nadbrzeża. Słuchacie Radia Synteza.
1: Raz, dwa! Mikrofon sprawdzony!

milczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

to winylowe ziomki i tapczan. Rymowanie okazało się tu sposobem na codzienną porcję twórczej energii. Lęki i cudze opinie jako nieproszeni lokatorzy. Przed nami hip-hop o porządkach w głowie.

szlakiem gwiazd. Życie to chwila. Wiatr, rzeka i gwiazdy poprowadzą opowieść o kruchości życia.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła
2: i Piotr Fonia.
1: Dzisiaj o chwili, w której człowiek patrzy na swoją gitarę, aparat albo niedokończony program i myśli, po co mam się starać, skoro sztuczna inteligencja zrobi to w kilka sekund.
3: I nagle rzecz, na którą czekałeś przez cały dzień, zaczyna przypominać zadanie domowe. Siadasz do ulubionego zajęcia i zamiast tworzyć, oglądasz, jak sprawnie tworzy coś innego.
1: Jeszcze niedawno lubiłeś własne próby. Krzywy rysunek był początkiem następnego. A teraz wygląda jak dowód, że jesteś spóźniony na własną pasję.
3: Wyobraźmy sobie kogoś, kto pisze opowiadania do szuflady. Prosi program o scenę w starej kawiarni. Dostaje deszcz, tajemnice, ładne dialogi. I zamiast zachwytu pojawia się pytanie, to po co ja przez godzinę szukałem pierwszego zdania?
1: Bo przez tę godzinę byłeś w swojej kawiarni, z własnym zapachem mokrych płaszczy i kelnerem, którego sobie wymyśliłeś. Tylko rozumiem, że taka odpowiedź nie od razu rozprasza rozczarowanie.
3: Zwłaszcza, kiedy tekst programu naprawdę jest dobry. Nie pocieszałbym nikogo zapewnieniem, że maszyna zawsze napisze gorzej. Czasem napisze sprawniej niż my. Z tym trzeba się jakoś dogadać.
1: Istnieją badania pokazujące tę dwuznaczność. W eksperymentach z zadaniami tekstowymi współpraca ze sztuczną inteligencją poprawiała bieżące wyniki. Ale po przejściu do samodzielnej pracy uczestnicy zgłaszali mniejszą motywację wewnętrzną i większą nudę.
3: Własne tempo może więc zacząć uwierać. Tylko zaznaczmy, badano konkretne zadania. To jeszcze nie dowód, że każdemu, kto użyje takiego narzędzia, na zawsze odechce się malować albo grać.
1: Mamy sygnał, że lepszy rezultat i większa przyjemność nie zawsze przychodzą razem. Można dostać piękny obrazek i zatęsknić za wieczorem, podczas którego samemu dobierało się kolory.
3: Jakbym zamówił sobie złożony model samolotu, żeby zaoszczędzić czas na sklejaniu. Dostawa szybka, skrzydła proste, tylko moje hobby zostało w magazynie wysyłkowym.
1: A klej na stole był częścią uroczystości. Nie każdy trud jest przeszkodą do usunięcia. Czasem właśnie zmaganie się z czymś, poprawianie i stopniowe rozumienie sprawiają, że chce nam się wracać.
3: Tylko czy my czasem sami nie zamieniamy hobby w wyścig? Zaczynam rysować dla przyjemności, potem pokazuję rysunki innym. W końcu siadam z pytaniem, co dziś zrobi wrażenie, zamiast co chciałbym narysować.
1: Może tak być. Wtedy pojawienie się szybkiego narzędzia trafia w już czułe miejsce. Jeśli cały sens zajęcia opierałem na zachwycie publiczności, kolejny, efektowny obraz łatwo odbieram jako konkurencję.
3: A przecież mogę lubić pokazywanie prac. Nie chciałbym, żeby odzyskiwanie pasji wymagało wiecznego chowania wszystkiego w szufladzie.
1: Nie wymaga. Można tylko pozostawić sobie kawałek pracy bez widowni. Szkicownik, w którym wolno próbować i nie trzeba nikogo przekonywać. Dopiero potem wybrać coś do pokazania.
3: Taki pokój prób. Zespół też nie zaprasza publiczności na każde strojenie gitary. Chociaż mój sąsiad ma czasem inne doświadczenie.
1: Oby miał również dobre słuchawki. A wracając do prób. Pozwolenie sobie na niedoskonałość może być początkiem odzyskiwania swobody. Nie trzeba codziennie udowadniać, że lata nauki były opłacalną inwestycją.
3: Nie broniłbym jednak wszystkich trudności. Kiedy przez dwa wieczory nie umiem uruchomić własnego programu, pomoc potrafi uratować trzeci wieczór. Bez niej może już bym do projektu nie zajrzał.
1: Warto ustalić, która część zajęcia daje mi radość, a która mnie zatrzymuje. Jeśli kocham wymyślanie melodii, mogę zostawić je sobie, a poprosić o objaśnienie czegoś technicznego. Każdy postawi te granice gdzie indziej.
3: Początkujący jeszcze nie wie, co lubi, a narzędzie od razu proponuje gotowe rozwiązanie. Jak bardzo pomocny kolega, który rozwiązuje zagadkę, zanim zdążysz przeczytać pytanie.
1: Wtedy można poprosić o jedną wskazówkę. Albo o pytanie, które pomoże pomyśleć. I samemu sprawdzić odpowiedź, bo sztuczna inteligencja też może się pomylić. Zostawić miejsce na własne odkrycie.
3: Nasz autor z kawiarni mógłby zapytać, dlaczego jego rozmowa bohaterów brzmi sztywno. Potem zdecydować, czy uwaga ma sens i sam poprawić dwa zdania.
1: A nawet zostawić jedno sztywne, jeśli taki jest bohater. Człowiek, który pierwszy raz zaprasza kogoś na kawę, nie musi mówić jak prowadzący uroczystą galę.
3: Szanowna pani, w nawiązaniu do wzajemnego zainteresowania proponuję spotkanie przy cieczy kofeinowej. Takiego bohatera akurat bym zostawił. Chciałbym wiedzieć, co odpowie druga osoba.
1: I odezwała się ciekawość. Mała, ale własna. Ona nie potrzebuje certyfikatu, że nasza scena będzie najlepsza spośród wszystkich scen napisanych dzisiaj na świecie.
3: Łatwo powiedzieć, trudniej poczuć. Ktoś ćwiczył latami, żeby umieć robić coś wyjątkowego. Gdy podobny efekt staje się dostępny od ręki, może poczuć, że stracił część tego, kim był.
1: Nie zbywałbym tego słowami, po prostu baw się dalej. Można przeżyć rozczarowanie, zrobić przerwę, ponazywać, czego szkoda, ale te lata nie znikają. Zostaje słuch, wyczucie rytmu i umiejętność rozpoznawania, co naprawdę nam odpowiada.
3: Fotograf nadal może lubić poranny spacer i czekanie na światło. Wygenerowany widok nie przejdzie za niego tej drogi. Choć ktoś inny odkryje pasję właśnie w wymyślaniu obrazów z pomocą programu.
1: Obaj mogą mieć z tego przyjemność. Dobrze zauważyć, czy po swoim wieczorze chce wrócić jutro, czy czuje się coraz bardziej niepotrzebnym widzem.
3: Są też badania z pisaniem krótkich historii. Dostęp do pomysłów sztucznej inteligencji poprawiał oceny tekstów, szczególnie u osób z niższym wynikiem początkowego pomiaru kreatywności. Jednocześnie historie były bardziej podobne do siebie.
1: To podpowiedź dla naszego autora. Zachowaj tę dziwną kawiarnię, którą pamiętasz tylko ty. Badano krótkie opowiadania, więc nie przenośmy wyniku na każdą sztukę. Ale własny szczegół warto pielęgnować niezależnie od narzędzia.
3: To zmienia też moje patrzenie na postęp. Program daje wynik od razu, a człowiek rozwija się w sposób mniej widowiskowy. Czasem przez tydzień robi podobne próby i dopiero za ósmym razem coś zaczyna rozumieć.
1: Choćby to, dlaczego zdjęcie jest płaskie albo rozmowa bohaterów nie wciąga. Ta wiedza zostaje przy człowieku. Potem łatwiej mu ocenić zarówno własną pracę, jak i podpowiedź narzędzia.
3: Czyli nauka nadal ma zastosowanie, nawet jeśli korzystam z pomocy. Mogę rozpoznać, że propozycja jest efektowna, ale zupełnie nie pasuje do mojego pomysłu. I umiem powiedzieć, co chciałbym zmienić.
1: Albo dlaczego chcę zostawić ciszę tam, gdzie program dopisał jeszcze trzy zdania. Własny gust kształtuje się również wtedy, kiedy czegoś próbujemy i stwierdzamy, to akurat nie jest moje.
3: To może być dobra wiadomość dla kogoś, kto boi się zaczynać od zera. Nie musi od razu tworzyć czegoś wyjątkowego. Może poznawać możliwości i sprawdzać, które go obchodzą. Z narzędziem albo bez niego.
1: A po drodze spotkać ludzi, którzy też się uczą. Pokazać im próbę i usłyszeć coś bardziej przydatnego niż samą ocenę. Tutaj mnie zaciekawiłeś, opowiedz dalej. Taka rozmowa potrafi nadać następnemu wieczorowi konkretny sens.
3: Spróbujmy ułożyć wieczór powrotu do pasji. Bez postanowienia, że od jutra znów będę zachwycony. Nasz autor siada na kwadrans i opisuje jeden stolik. Po swojemu, zanim zobaczy cudze propozycje.
1: Na stoliku jest filiżanka ze śladem szminki i cukiernica, której nikt nie umie otworzyć. Już są dwa pytania. Kto wyszedł? I dlaczego właściciel kawiarni prowadzi tak stanowczą politykę wobec cukru?
3: Po kwadransie autor może poprosić o pomoc albo zamknąć zeszyt. Zdążył podjąć własne decyzje. Niech tylko tych pięciu zdań nie porównuje z tysiącem wypolerowanych tekstów przewijanych przed snem.
1: Może porównać je z tym, co napisał miesiąc temu. Zauważyć jedną rzecz, która wychodzi łatwiej. Albo powiedzieć, dzisiaj przyjemnie spędziłem czas. W hobby taki wynik też się liczy.
3: A jeśli nic nie wychodzi i kwadrans mija w złości?
1: Nie robić z jednego wieczoru oceny całego życia. Można zmniejszyć zadanie, zmienić materiał, spotkać się z kimś do wspólnego grania. To zaproszenie do próby, a nie recepta gwarantująca powrót zachwytu.
3: Możesz mieć w telefonie doskonale wykonany utwór, a jednak czekać na sobotę, kiedy zagrasz z kolegą. Bo liczy się również to, że słyszycie siebie, reagujecie i coś razem przeżywacie.
1: Nawet jeśli jeden wejdzie za wcześnie, powstaje wspomnienie. Własnego udziału nie mierzy się wyłącznie jakością pliku na końcu. Dlatego widzę dla pasji więcej przyszłości, niż sugeruje wyścig na szybkość produkowania.
3: A ja widzę szansę na przedsięwzięcia, na które wcześniej brakowało umiejętności technicznych. Ktoś napisze historię i łatwiej przygotuje jej dźwiękową wersję. Ktoś zbuduje małą grę, bo dostanie zrozumiałą pomoc przy trudnym fragmencie.
1: Możemy uczyć się używania narzędzi tak, żeby zostawiały nam to, na czym najbardziej nam zależy. A także czasem je wyłączyć i pobyć sam na sam z gitarą.
3: To obiecująca perspektywa. Większy wybór. Mogę dostać wsparcie, gdy utknę i zachować własne tempo, gdy ono sprawia mi radość. Nie muszę każdego wieczoru wykorzystywać wszystkich dostępnych możliwości.
1: Jeżeli pasja dziś trochę przygasła, zostawmy jej otwarte drzwi. Powrót może zacząć się od jednego akordu, paru zdań albo zdjęcia zrobionego po drodze. Nadal możemy się czegoś nauczyć, kogoś poruszyć i samych siebie zaskoczyć.
3: A cukiernicę otworzymy w następnym rozdziale. Jeśli lubicie takie rozmowy, zasubskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube i zajrzyjcie na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Piotr Fonia i Igor Gaduła.
1: Dziękujemy za wspólny czas. Niech znajdzie się w tym tygodniu choć mała chwila na coś, co lubicie robić. A teraz zapraszamy do słuchania muzyki.

Ewa Orfe, Manekin. Za nami mroczna obserwacja ludzkich dramatów i pozorów.

i radiosynteza, osiedlowe obrazy i wspomnienia z kaset wideo stworzyły nostalgiczny klimat. Reggae pop, rapowane zwrotki i zachęta, by cieszyć się chwilą. Registers i Live Your Life.

Une fille d'Avignon perdue. Zmieniamy język muzycznej opowieści na francuski.

Static Lovers, Turn Me On. Elektronika nadała tej chwili oderwania od codzienności wyraźną energię. Teraz Tomek Kin w utworze Exotic Dreams.

Love Axis, Good Times. Plaża, letni wiatr i proste radości. Pora na słoneczny, muzyczny nastrój.

Sięgamy po połączenie popu i italo disco z nutą nostalgii, dystopia i cebulowy.

neony, kamienice i codzienne marzenia. Posłuchajmy muzycznego portretu Warszawy. Sercem miasta

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fania. Piotrze, słyszałem, że podziękowałeś ostatnio programowi za przygotowanie listy.
2: Podziękowałem. Lista była czytelna, a ja najwyraźniej mam odruch kończenia udanej współpracy miłym słowem. Czy muszę teraz pisać wyjaśnienie?
1: Nie, zaciekawiło mnie to. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy uprzejmość wobec sztucznej inteligencji mówi coś o człowieku.
2: I czy wpisując proszę, zdradzam szlachetność charakteru, czy po prostu ten sam nawyk, z którym proszę kogoś o podanie soli?
1: Zacząłbym właśnie od nawyku. Nie oceniałbym całego człowieka na podstawie jednego słowa skierowanego do programu.
2: To dobrze, bo czasem piszę bardzo miło, a czasem wysyłam 3 krótkie polecenia, jakbym dyktował zawartość szuflady.
1: Może się spieszysz, może poprawiasz już 5. wersję. Z samego krótkiego zdania nie dowiem się, jak traktujesz ludzi przy wspólnym stole.
2: A jednak, kiedy mówię do urządzenia na głos, jakoś łatwiej przychodzi mi pełna prośba. Samo zrób brzmi dla mnie szorstko.
1: Bo słyszysz również siebie, nawet jeśli po drugiej stronie działa system. Sposób mówienia może pasować albo nie pasować do twojego stylu.
2: Czyli mogę być uprzejmy, dlatego że tak lubię rozmawiać. Bez wyobrażania sobie, że gdzieś w komputerze ktoś właśnie poczuł wdzięczność.
1: Dokładnie. Miła odpowiedź systemu sama w sobie nie dowodzi, że odczuwa on to, co człowiek używający tych samych słów.
2: A przecież potrafi napisać: cieszę się, że mogłem pomóc. Brzmi bardzo naturalnie.
1: Brzmi. Warto jednak odróżnić przyjazną formę odpowiedzi od wiedzy o tym, co dzieje się po drugiej stronie.
2: To trochę jak sympatyczny napis przy wejściu. Może umilić chwilę, chociaż nie muszę przypisywać tabliczce osobistego zachwytu moją wizytą.
1: Dobre porównanie, przy czym rozmowa z systemem jest bardziej rozbudowana, więc łatwiej zacząć dopowiadać sobie całą relację.
2: Czyli nasze dziękuję może być zwykłym domknięciem zadania. Zrobiłem coś, dostałem wynik, odkładam sprawę.
1: Tak, i jeżeli to ci odpowiada, nie widzę powodu, żebyś specjalnie oduczał się uprzejmości.
2: Ale nie chciałbym też, żeby ktoś wprowadził obowiązek składania komputerowi ukłonów. Jedno polecenie nie powinno wymagać listu z pozdrowieniami.
1: Nie musi. Zwięzłość i uprzejmość mogą występować razem. Skróć ten tekst do 5 zdań, jest po prostu jasną prośbą o wykonanie zadania.
2: Bez szanowny systemie pozwalam sobie zwrócić się z uprzejmą prośbą, jeżeli oczywiście nie przeszkadzam.
1: Po takim wstępie nawet człowiek zapomniałby, o co chciałeś poprosić.
2: Dobrze, to sprawdźmy rzecz praktyczną. Czy grzeczniejsze polecenie musi dać lepszy wynik?
1: Nie traktowałbym proszę jak przycisku poprawiającego jakość. Porównajmy dwie prośby, ale popatrzmy na ich treść.
2: Pierwsza. Bardzo, bardzo proszę, zrób mi coś fajnego na jutro. Będę ogromnie wdzięczny.
1: Brzmi serdecznie, ale nie wiadomo, co ma powstać, dla kogo, ani po co.
2: Druga. Przygotuj krótką zapowiedź spotkania. Ma być zrozumiała, spokojna i zawierać godzinę rozpoczęcia, którą podaję niżej.
1: Znacznie więcej konkretów. Jeżeli dopiszesz na końcu proszę, niczego to nie popsuje, ale ważne informacje już są.
2: Czyli problemem pierwszej wersji nie jest nadmiar sympatii, tylko brak zadania.
1: Właśnie. Uprzejmy ton może towarzyszyć dobrej instrukcji. Nie powinien jej zastępować.
2: Znam jeszcze trzeci wariant. Wiesz, o co mi chodzi? Zrób tak, jak trzeba.
1: To piękny sposób na ukrycie własnego braku decyzji.
2: Czasem wysyłam takie zdanie i dopiero po odpowiedzi odkrywam, że jednak nie wiedziałem, czego chcę.
1: Można wtedy poprosić o kilka wariantów albo o pytania pomocnicze. Lepiej ujawnić niepewność, niż oczekiwać od systemu odgadnięcia całego planu.
2: W takim razie uprzejmość wobec siebie polegałaby również na przyznaniu: jeszcze tego nie ustaliłem.
1: Bardzo możliwe. Rozmowa bywa wygodnym miejscem do porządkowania pomysłu, pod warunkiem, że nie udajemy, iż gotowa odpowiedź istniała od początku.
2: A co ze złością? Załóżmy, że system drugi raz pomija prosty warunek. Piszę: przecież wyraźnie mówiłem, znowu źle.
1: Rozumiem irytację, tylko sprawdziłbym, czy następne zdanie pomaga poprawić wynik.
2: Na przykład: w tekście nadal są 4 akapity. Potrzebuję 2 i chcę zachować ostatnią informację.
1: Tak, wskazujesz konkretną różnicę. Samo oburzenie może być dla ciebie chwilowym ujściem emocji, ale nie zastępuje opisu poprawki.
2: Czyli zanim urządzę klawiaturze burzę, mogę jeszcze raz nazwać problem.
1: A jeśli rozmowa kręci się w kółko, możesz ją przerwać i zacząć od nowego, krótszego opisu. Nie ma obowiązku wygrania sporu z okienkiem.
2: To zdanie przydałoby mi się na małej kartce obok monitora.
1: Tylko nie każ systemowi pisać 50 wersji napisu, bo znowu nie skończysz.
2: Znasz mnie za dobrze, a poważnie. Czasem ton odpowiedzi jest tak uprzejmy, że łatwiej przegapić błąd.
1: I tutaj warto zachować własną ocenę. Ładne zdanie może zawierać pomyłkę, tak samo jak zdanie niezgrabne.
2: Jeśli ktoś bardzo pewnie i serdecznie poda złą godzinę spotkania, nadal spóźniam się z uśmiechem.
1: Dlatego sprawdzasz godzinę w miejscu, z którego miała pochodzić. Grzeczność systemu nie jest potwierdzeniem poprawności.
2: To działa też przy pochwałach. Wysyłam pomysł, dostaję entuzjastyczną odpowiedź i od razu czuję się gotowy do działania.
1: Możesz poprosić o wskazanie słabych punktów albo porównać pomysł z własnymi wymaganiami. Sama pochwała nie wykona tej pracy.
2: Świetny pomysł bywa przyjemniejsze niż: tu brakuje ważnej informacji.
1: Za to drugie zdanie może się bardziej przydać i wcale nie musi zostać powiedziane niemiło.
2: Czyli miły rozmówca nie powinien jedynie potakiwać. Nawet w zwykłej rozmowie z tobą wolę wiedzieć, kiedy coś się nie składa.
1: Przyjmuję to zaproszenie. Twoja wczorajsza propozycja, żeby każdą zapowiedź zaczynać od zagadki, mogła nieco opóźnić muzykę.
2: Wiedziałem, że wykorzystasz okazję. Przyznaję, czwarta zagadka przed jednym utworem była już ambitna.
1: Widzisz, można nie zgodzić się z pomysłem i nadal spokojnie rozmawiać. Uprzejmość nie wymaga rezygnacji z własnego zdania.
2: Słuchacie Radia Synteza. Zastanawiamy się, po co mówić proszę do sztucznej inteligencji i dlaczego lepiej nie mylić miłego tonu z dobrą odpowiedzią.
1: A teraz wróćmy do ludzi, bo od nich zaczęło się pytanie. Czy ktoś, kto dziękuje programowi, na pewno będzie uprzejmy wobec drugiej osoby?
2: Nie dałbym takiej gwarancji. Można bardzo grzecznie pisać do ekranu, a chwilę później przerwać komuś w połowie zdania.
1: Można też wydawać urządzeniu krótkie polecenia i być bardzo uważnym wobec domowników. kontekst ma znaczenie.
2: Czyli nie robimy rankingu dobrych ludzi na podstawie historii rozmów z programem.
1: Nie. Jeśli interesuje mnie, jak traktujesz człowieka, zwracam uwagę na to, jak traktujesz człowieka.
2: Brzmi prawie podejrzanie rozsądnie, jak na temat, który można by komplikować przez całe popołudnie.
1: Oszczędzamy czas na herbatę.
2: Ale własny nawyk mogę obserwować. Jeśli przez godzinę piszę zirytowane rozkazy, mogę zauważyć, że sam czuję się coraz bardziej spięty.
1: Możesz to zauważyć u siebie, bez ogłaszania ogólnej reguły dla wszystkich. Czasem wystarczy chwila przerwy i spokojniejsze sformułowanie zadania.
2: A ktoś inny lubi czysto techniczny styl. Cel, warunki, wynik. Żadnych powitań.
1: I również może mu to odpowiadać. Najważniejsze, żeby nie wymagać od każdego identycznego sposobu pisania.
2: Weźmy osobę, której trudno długo pisać, albo która korzysta z krótkich komend głosowych. Zwięzłość jest dla niej po prostu wygodna.
1: Właśnie. Nie wiemy, co stoi za czyimś jednym zdaniem, więc lepiej nie dopisywać całej historii charakteru.
2: To teraz mały problem towarzyski. System odpowiada: dziękuję za podziękowanie. Czy muszę podziękować za przyjęcie podziękowania?
1: Tylko jeśli nie masz planów do jutra.
2: Po trzeciej rundzie rozmowa zaczyna przypominać dwoje ludzi, którzy stoją w drzwiach i przepuszczają się wzajemnie.
1: Możesz po prostu skończyć. Dobra współpraca nie wymaga rozbudowanego pożegnania za każdym razem, gdy znalazłeś przecinek.
2: Czyli kliknięcie zamknięcia nie musi być gestem chłodu.
1: Nie musi. Tak samo jak odłożenie kalkulatora po obliczeniu rachunku nie jest zerwaniem znajomości.
2: Zauważyłem jeszcze coś. Czasami łatwiej mi poprosić system o cierpliwe wyjaśnienie, bo nie martwię się, że komuś zabieram kolejną minutę.
1: To może być wygodne. Nadal jednak sprawdzaj, czy wyjaśnienie rzeczywiście pomaga ci zrozumieć, zamiast tylko przyjemnie brzmieć.
2: Na przykład po odpowiedzi próbuję sam opowiedzieć, o co chodzi. Jeśli nie umiem, proszę o inny przykład.
1: Albo wskazujesz konkretny moment, w którym się gubisz. Rozumiem początek, ale nie wiem, skąd wziął się ten wniosek.
2: To jest chyba najlepsza wersja grzecznej stanowczości. Bez przepraszania za samo zadawanie pytania.
1: Tak. Możesz być uprzejmy i wymagający. Masz prawo oczekiwać odpowiedzi zgodnej z zadaniem oraz zaznaczenia niepewności.
2: A gdy system nie potrafi pomóc, nie muszę przekonywać go, żeby jednak za wszelką cenę coś wymyślił.
1: Lepiej poszukać właściwego źródła albo człowieka, który zna daną sprawę. Miła rozmowa nie zawsze musi kończyć się gotowym rozwiązaniem.
2: Wracam więc do mojego dziękuję z początku. Powiedziałem je, bo skończyłem zadanie i tak naturalnie domknąłem rozmowę.
1: I możesz przy tym pozostać. To pewien drobny ślad twojego stylu, ale zbyt mało, żeby pisać na jego podstawie wielką charakterystykę.
2: Mnie podoba się taka swoboda. Mogę podziękować, mogę napisać krótko, a najbardziej pilnuję tego, czy mówię jasno i czy rozumiem wynik.
1: A wobec ludzi pamiętajmy jeszcze o rzeczach, których nie załatwi żadne słowo dopisane na końcu. Wysłuchaniu, cierpliwości i dotrzymywaniu ustaleń.
2: Jeśli dobrze wam się z nami rozmawia, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Możecie zrobić to bez uroczystego listu.
1: Zapraszamy również na radio-synteza.pl. Dziękuję Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz muzyka. I jedno zwyczajne, całkiem krótkie. Dobrze że jesteście z nami. Radio

To Sonder i Desiderata, Hermana. Łagodność wobec siebie i innych to myśl, którą warto zachować.

Standard nie wszystko. Nie wszystko trzeba ratować. O akceptacji i ruszaniu dalej opowie ta piosenka.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Radio Synteza. Igor Gaduła i Piotr Fonia zapraszają do domu, w którym wszystko jest inteligentne. Z wyjątkiem gościa, bo gość nie wie, jak zapalić światło.
2: Gość jest w porządku. To dom potrzebuje lepszego wychowania. Dziś sprawdzimy, kiedy domowe udogodnienia pomagają, a kiedy gospodarz musi prowadzić szkolenie jeszcze przed podaniem herbaty.
1: W naszym wymyślonym mieszkaniu czajnik ma zwyczajny przycisk. Naciskasz, grzeje. Reszta urządzeń patrzy na niego z góry. Ale to on pierwszy kończy pracę.
2: A ja będę bronił reszty, chociaż nie bezwarunkowo. Wyobraź sobie, że wracasz wieczorem z zakupami. Masz zajęte ręce, a światło w przedpokoju zapala się samo. Naprawdę miłe.
1: Bardzo. Zwłaszcza jeśli pozostaje zapalone, kiedy zdejmuję buty. W tej scenie mój jedyny ruch może polegać na rozmyślaniu, dlaczego kupiłem takie ciasne sznurowadła.
2: I tu jest pierwsze zadanie projektowe. Dostosować reakcję do człowieka. Jeśli światło gaśnie zbyt szybko, dać dłuższy czas. Nie oczekiwać, że domownik zacznie machać rękami podczas rozwiązywania butów.
1: Rozgrzewka po powrocie do domu. Kilka wymachów, dwa przysiady i wreszcie widzisz kapcie. Wolałbym, żeby mieszkanie nie miało tak ambitnego planu dla mojego ciała.
2: Więc obok automatyki zostawiany prosty sposób sterowania. Ale uwaga, trzeba sprawdzić, jak działa konkretny zestaw. Nie każdy przycisk i nie każda instalacja zachowują się tak samo.
1: To dla mnie ważniejsze niż efektowny pokaz. Podczas pokazu wszyscy wiedzą, co powiedzieć i gdzie stanąć. W prawdziwym domu ktoś wraca zaspany, ktoś ma gości, ktoś szuka kota.
2: Weźmy wieczorny tryb odpoczynku. Jednym poleceniem przygaszasz lampy i zasłaniasz okno. Gdy codziennie robisz dokładnie to samo, oszczędzasz kilka drobnych czynności.
1: Podoba mi się, dopóki nie przygasza lampy osobie, która akurat nawleka igłę. Dom bywa wspólny, a pora odpoczynku nie jest jedną godziną dla wszystkich.
2: Czyli scenę warto ograniczyć do konkretnego pokoju. Albo sprawić, żeby uruchamiała się na życzenie. Sam rozkład godzin nie wie, że dzisiaj układamy puzzle do późna.
1: Właśnie. Jeśli chcę posiedzieć dłużej, nie chciałbym prosić salonu o indywidualne rozpatrzenie wniosku. Wystarczy łatwa możliwość zmiany decyzji.
2: Mamy już niezły szkic dobrego domu. Pomaga w powtarzalnych sytuacjach, pozwala się poprawić, nie obraża się na wyjątki. Brzmi jak całkiem przyzwoity współlokator.
1: Jeszcze niech nie przesyła mi 7 powiadomień o jednej żarówce. Jeśli ona zgasła, ja już w pewnym sensie odebrałem komunikat.
2: Zgoda, ale niektóre powiadomienia mają sens. Zakończenie prania, o którym regularnie zapominam. Albo przypomnienie, że wybrana rzecz pozostaje włączona. Muszę tylko ustalić, na co rzeczywiście chcę reagować.
1: Bo kiedy każde urządzenie krzyczy pilne, człowiek zaczyna traktować całe mieszkanie jak hałaśliwe zebranie. A wtedy może przeoczyć komunikat, który sam uznałby za potrzebny.
2: W naszej scenie gospodarz ma więc zadanie. Przez tydzień obserwować, które wiadomości pomagają, a które tylko każą odblokować telefon. Potem wyłączyć te zbędne.
1: To mi się podoba bardziej niż kupowanie kolejnego urządzenia do zarządzania poprzednimi. Czasem najlepsza nowa funkcja to cisza.
2: Teraz przychodzi gość, chce zapalić lampkę przy fotelu. Gospodarz mówi, bardzo proste, najpierw pobierz aplikację. W tym momencie moja obrona inteligentnego domu zaczyna się chwiać.
1: Gość przyszedł na herbatę, a dostał wdrożenie do organizacji. Za chwilę otrzyma hasło tymczasowe, regulamin kanapy i prośbę o zmianę hasła po pierwszym siadaniu.
2: Dlatego warto zrobić próbę gościa. Poprosić kogoś, żeby wykonał zwykłą czynność i przez moment nie podpowiadać. Jeśli trzeba tłumaczyć nazwę każdego trybu, rozwiązanie jest czytelne, głównie dla autora.
1: Tylko życzliwie. To ma być sprawdzenie mieszkania, a nie egzamin ze spostrzegawczości. Człowiek, który nie domyślił się Twojego pomysłu, właśnie dał Ci użyteczną informację.
2: Podobnie ze sterowaniem głosem. Może być bardzo wygodne, kiedy nie chcesz albo nie możesz sięgnąć do przełącznika. Ale w naszym domu przyda się też inna droga. Choćby na czas, gdy ktoś śpi obok.
1: Albo gdy nie pamiętasz, czy lampa nazywa się salon główny, salon duży, czy nowa lampa ostateczna. Ta ostatnia brzmi jak nazwa pliku, który ma jeszcze 6 wersji.
2: Przyznaję się do takich nazw. Własny porządek z dnia instalacji po miesiącu staje się archeologią. Zwyczajne lampa przy fotelu byłoby znacznie lepsze.
1: Piotrze, a co się dzieje, kiedy znika internet? Wiele osób zadałoby właśnie to pytanie, zanim odda domowi wszystkie swoje przyciski.
2: To zależy od urządzenia i sposobu połączenia. Część funkcji może działać lokalnie, inne potrzebują usługi w sieci. Nie wystarczy napis inteligentny na pudełku. Trzeba sprawdzić dokumentację konkretnego rozwiązania.
1: I ustalić to przed zakupem, jeśli jest dla nas ważne. Ja chciałbym wiedzieć, czy podstawowe czynności nadal wykonam bez telefonu i bez dostępu do sieci.
2: Rozumiem. Oprócz wygody w idealnych warunkach liczy się zachowanie w zwykłym kłopocie. Rozładowany telefon nie powinien zamieniać wieczoru w poszukiwanie jedynej osoby uprawnionej do lampki.
1: A ile takiego domu w ogóle potrzebujemy? Bo od światła w przedpokoju przeszliśmy już niemal do centrum dowodzenia.
2: Zacząłbym od jednej rzeczy, która regularnie przeszkadza. Jeśli wieczorem obchodzę 3 pokoje tylko po to, żeby pogasić dekoracyjne lampy, wspólne sterowanie może mieć sens. Jeśli lubię ten krótki obchód, nie mam czego naprawiać.
1: W tym drugim przypadku to spacer po własnym domu. Czasem przy okazji znajduję kubek, zamykam książkę i widzę, że jest przytulnie. Nie każda czynność czeka na likwidację.
2: To ciekawe, bo ja odruchowo liczę naciśnięcia przycisków, a ty pytasz, czy naprawdę komuś przeszkadzają. Przyjmuję poprawkę. Wygoda nie musi dla każdego wyglądać tak samo.
1: Ja za to przyjmuję twoje światło przy wejściu, zwłaszcza z zakupami. Wcale nie bronię ciemnego przedpokoju w imię tradycji.
2: Czyli możemy zrobić dom trochę sprytniejszy, bez nadawania mu kierowniczego stanowiska. Wybieramy problem, próbujemy małego rozwiązania i patrzymy, czy domownikom żyje się lepiej.
1: A czajnik zostawiamy w spokoju. Miał dziś zwyczajny przycisk i wykonał wszystkie obietnice. To całkiem wysoka poprzeczka.
2: Zanim oddamy antenę muzyce, pomyślcie, która rzecz w waszym domu naprawdę ułatwia codzienność, a której po prostu nauczyliście się ustępować.
1: Mówili Igor Gaduła i Piotr Fonia. Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie Radio Synteza w serwisie YouTube. Odwiedźcie też radio-synteza.pl. Życzymy wam domu, w którym łatwo zaparzyć herbatę.

słuchaliście utworu Robot w remiksie z 2026 roku. To Kompilator na antenie Radia Synteza. Oddajemy antenę muzyce, Ecstasy i Tonight.

to Sexto Sol i Vamos. To była historia o przeżywaniu chwili w latynoskim rytmie. Aivixa, United Hearts. Kobiecy wokal, angielski tekst i muzyka w sam raz na parkiet.

to Ace Perel i Jestem AI. To była elektroniczna odsłona repertuaru naszego gościa.

0: przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, tu Piotr Fonia obok Igor Gaduła, a wy słuchacie Radia Synteza. Przynoszę dzisiaj plakat, którego na antenie oczywiście nie zobaczycie.
2: W takim razie wybrałeś doskonałe miejsce na szczegółową rozmowę o obrazie.
1: Wystarczy, że go sobie wyobrazimy. Wieczór muzyki w małej sali. Ciepłe światło, dwa krzesła i napis zapraszający do wspólnego słuchania.
2: Brzmi przyjemnie. I co mamy z tym plakatem zrobić?
1: Ustalić, kto jest autorem. Jeżeli pomysł był mój, a obraz oraz napis przygotowała sztuczna inteligencja.
2: Najpierw zapytałbym, co dokładnie znaczy pomysł był mój? Powiedziałeś tylko zrób plakat. Czy od początku wiedziałeś, co ma przedstawiać?
1: Czułem, że zadasz niewygodne pytanie. Zacząłem od zdania. Przygotuj ładny plakat wieczoru muzycznego.
2: To bardzo szerokie zamówienie. Wiesz, jaki ma być cel, ale większość decyzji o wyglądzie pozostawiasz narzędziu.
1: Dostałem kilka propozycji, wybrałem jedną i pomyślałem, świetnie, zrobiłem plakat.
2: W codziennym skrócie ludzie czasem tak powiedzą, ale gdybym spytał, co sam zaprojektowałeś, potrzebowałbym dokładniejszej odpowiedzi.
1: Czyli mogę uczciwie powiedzieć, że przygotowałem go z pomocą sztucznej inteligencji, wybierając jedną z propozycji.
2: Tak opisałbyś przebieg pracy? Nie musimy od razu wciskać całej historii w jedno wielkie słowo.
1: Tylko właśnie, to słowo bywa kuszące. Autor wygląda znacznie okazalej niż osoba, która wybrała trzeci wariant.
2: Zdarza się jednak, że wybór trzeciego wariantu jest początkiem prawdziwej pracy. Powiedzmy, że patrzysz na niego i zaczynasz dostrzegać, co nie pasuje.
1: Pierwsza rzecz. Sala wygląda zbyt uroczyście. Chciałem kameralny wieczór, a otrzymałem wnętrze, w którym boję się przesunąć krzesło.
2: Czyli doprecyzowujesz atmosferę.
1: Druga rzecz. Napis jest efektowny, ale nie mówi, o której zaczynamy. A dekoracji tyle, że trudno znaleźć miejsce na tę informację.
2: Teraz zastanawiasz się nad funkcją plakatu. Co odbiorca powinien zauważyć najpierw i czego się dowiedzieć?
1: Trzecia rzecz. Jedno z krzeseł stoi w dziwnym miejscu. Niby ładnie, ale trzeba by przejść przez stolik, żeby na nim usiąść.
2: Tutaj do procesu twórczego wkracza praktyczna znajomość mebli.
1: Bardzo niedoceniana dziedzina. Poprawiam opis, wybieram spokojniejsze kolory, przesuwam napis, usuwam połowę ozdób i układam informacje.
2: Wtedy twój wkład jest już bardziej konkretny. Masz cel, oceniasz propozycje i podejmujesz decyzje, które wpływają na rezultat.
1: Ale nadal nie narysowałem ani jednej kreski.
2: To prawda, dlatego opis samodzielnie narysowałem byłby czymś innym niż opis opracowałem pomysł i dopracowałem materiał wygenerowany przez narzędzie.
1: Czyli dobrze jest nazywać czynności, nie ukrywać wykonania, ale też nie udawać, że własne wybory nie miały znaczenia.
2: Właśnie, pytanie o twórczy wkład staje się łatwiejsze, kiedy rozłożymy pracę na to, co rzeczywiście się wydarzyło.
1: A jeśli ten pierwszy, ogólny pomysł był wyjątkowy? Może dwa krzesła i mała sala to akurat coś, o czym nikt wcześniej nie pomyślał.
2: Nie zakładałbym wyjątkowości bez sprawdzania. Zresztą nawet bardzo ciekawy pomysł nie odpowiada jeszcze na pytanie, kto wykonał każdy fragment.
1: Czyli nie mogę pochwalić się wszystkimi umiejętnościami, które widzę w gotowym obrazie, tylko dlatego, że poprosiłem o jego powstanie.
2: Możesz natomiast powiedzieć, że znalazłeś sposób, aby swój zamiar pokazać. To też jest realny rezultat.
1: Podoba mi się, że nie sprowadzamy rozmowy do odbierania komuś satysfakcji.
2: Nie ma potrzeby. Można cieszyć się efektem i jednocześnie mówić dokładnie, jak powstał.
1: Weźmy inny przykład, bliższy radiu. Chcę krótkiej opowieści o człowieku, który co wieczór słyszy z sąsiedniego pokoju inną melodię.
2: Dobry punkt wyjścia. Co potem?
1: Proszę system o tekst. Dostaję gotową historię, czytam i wybieram zakończenie, które najbardziej mi się podoba.
2: Wtedy masz pomysł początkowy, materiał wygenerowany przez narzędzie i swój wybór. To nadal dość konkretny opis.
1: A druga wersja pracy najpierw rozpisuje bohatera, decyduje, co ma przeżyć i wiem, jakie znaczenie będzie miała ostatnia melodia.
2: Później możesz korzystać z podpowiedzi przy szukaniu różnych scen, ale masz już własny szkielet opowieści.
1: Czytam propozycje, usuwam te, które nie pasują, piszę dialog na nowo i zmieniam finał, bo wcześniejszy za dużo wyjaśniał.
2: Twój udział w końcowym kształcie staje się wyraźnie inny niż w pierwszym przykładzie. Jedno zdanie pomogła mi sztuczna inteligencja, nie mówi jeszcze jak bardzo.
1: I odwrotnie, sam to zrobiłem, może pomijać dużą część historii.
2: Dlatego czasem najbardziej uczciwa odpowiedź ma dwa zdania. Krótkie, zwyczajne, bez bronienia swojej dumy za wszelką cenę.
1: Spróbuję. Pomysł i redakcja są moje. W pierwszych wersjach tekstu korzystałem z propozycji sztucznej inteligencji.
2: Jeżeli dokładnie tak pracowałeś, to jest zrozumiały opis. Odbiorca wie znacznie więcej niż po samej etykiecie.
1: A gdybym tylko wybrał jedną gotową wersję?
2: Powiedz to równie prosto. Nie trzeba dopisywać godzin poprawek, których nie było.
1: Zwłaszcza, że ktoś może potem zapytać, jak uzyskałem ten wspaniały efekt? A ja zacznę opisywać z wielką powagą naciśnięcie przycisku.
2: Przycisk bywa bardzo przydatny, tylko nie musi udawać całego warsztatu.
1: Mam wrażenie, że kłopot często dotyczy oczekiwań odbiorcy. Kiedy mówię narysowałem, ktoś wyobraża sobie moje ręce przy pracy.
2: Tak. Dlatego dobranie słowa ma znaczenie. Odbiorca może interesować się gotowym obrazem, ale może też chcieć wiedzieć, jak go wykonano.
1: Na przykład uczy się rysować i pyta o technikę. Wtedy udawanie własnej umiejętności byłoby wobec niego zwyczajnie mylące.
2: A jeśli zapraszasz go na wieczór muzyki, najważniejsze mogą być termin, miejsce i atmosfera. Nadal możesz jasno zaznaczyć sposób przygotowania plakatu.
1: Bez robienia z każdej grafiki wielkiej instrukcji obsługi.
2: Wystarczy proporcjonalna informacja, zgodna z tym, co się wydarzyło. Chodzi o zrozumienie, a nie o dekorowanie tekstu technicznymi szczegółami.
1: Słuchacie Radia Synteza. Rozmawiamy o pomysłach, wyborach i pracy ze sztuczną inteligencją. Nasz fikcyjny plakat ma już mniej ozdób i znacznie lepsze dojście do krzesła.
2: Za to pojawiło się kolejne pytanie. Kto odpowiada za to, co ostatecznie pokażesz innym?
1: Ja decyduję, że to publikuję. Powinienem więc przynajmniej przeczytać napis i sprawdzić, czy podane informacje się zgadzają.
2: Właśnie. Zdanie tak zaproponowało narzędzie nie poprawi błędnej godziny na zaproszeniu.
1: Ani dodatkowej dłoni na ilustracji, jeśli wcześniej jej nie zauważyłem.
2: Dlatego wybór nie kończy pracy. Obejmuje też przyjrzenie się temu, co wybrałeś.
1: Czyli umiejętność oceny może być ważniejsza niż początkowo myślałem. Łatwo dostać wiele efektownych wersji. trudniej wiedzieć, którą zostawić i dlaczego.
2: Możesz ustalić sobie kryteria, czy odbiorca rozumie przekaz, czy treść pasuje do celu, czy nie obiecuje czegoś, czego nie zamierzasz zapewnić.
1: I czy po 5 poprawkach nadal robię plakat na małe spotkanie, a nie zapowiedź podróży przez całą galaktykę?
2: Bardzo słuszna kontrola. Narzędzie może podsuwać coraz bardziej widowiskowe warianty, a twoim zadaniem jest pamiętać, czego potrzebujesz.
1: To ja lubię. Wybór nie musi oznaczać wskazania najgłośniejszej propozycji. Czasem najlepsza będzie najspokojniejsza.
2: Albo taka, którą trzeba jeszcze poprawić ręcznie. Gotowość do zmiany własnego pierwszego wyboru też jest częścią pracy.
1: A co z poczuciem dumy? Czy mam prawo cieszyć się plakatem, skoro sam nie umiałbym go od początku wykonać?
2: Oczywiście możesz się cieszyć. Satysfakcja nie wymaga opowiadania nieprawdy o swoich umiejętnościach.
1: Czyli mogę powiedzieć, miałem pomysł, znalazłem sposób, dopracowałem wynik i bardzo mi się podoba.
2: Tak, to uczciwa radość z tego, co zrobiłeś, zamiast próby przypisania sobie całej drogi wykonania.
1: I nie muszę też wyśmiewać kogoś, kto woli sam rysować, pisać albo uczyć się instrumentu.
3: Nie ma powodu.
2: Dla wielu osób sam proces jest ważną częścią przyjemności. Różne sposoby pracy mogą odpowiadać różnym celom.
1: Ktoś chce szybko pokazać pomysł, ktoś inny chce właśnie przez pracę własnych rąk dojść do czegoś, czego wcześniej nie planował.
2: A ta sama osoba może jednego dnia wybrać pomoc narzędzia, a drugiego spokojnie robić wszystko samodzielnie.
1: Czyli nie musimy urządzać zawodów, w których za każdym razem wygrywa ta sama metoda.
2: Lepiej zapytać, czego chcemy się nauczyć, co chcemy uzyskać i na jakich decyzjach nam zależy.
1: Mam jeszcze praktyczny sposób na uporządkowanie własnego wkładu. Gdy kończę pracę, zapisuję krótko, co wymyśliłem, co wygenerowałem i co zmieniłem.
2: To może się przydać również Tobie. Po czasie łatwo zapomnieć, skąd wziął się dany fragment albo dlaczego zrezygnowałeś z innego.
1: Nie potrzebuję wielkiego dziennika. Kilka zdań i zachowanie wybranych wersji wystarczy, żebym potrafił opowiedzieć, co robiłem.
2: A jeśli ktoś zapyta, odpowiedź nie będzie zależała od tego, jak dumnie czujesz się danego dnia.
1: Bardzo celna uwaga. Rano trochę pomogłem, wieczorem stworzyłem nowy kierunek w sztuce krzesła.
2: Krzesło nadal chcę, tylko żeby dało się na nim usiąść.
1: Wracając do tytułu, kto jest autorem? Kiedy pomysł był mój, a resztę zrobiła maszyna. Widzę teraz, że słowo reszta ukrywa sporo ważnych rzeczy.
2: Właśnie, czy oceniałeś, poprawiałeś, układałeś całość, czy po prostu przyjąłeś pierwszy wynik? Od tego zależy uczciwy opis twojego twórczego udziału.
1: I chyba nie potrzebuję na siłę jednej odpowiedzi dla każdego możliwego sposobu pracy.
2: Wystarczy, że w konkretnym przypadku umiesz nazwać własne decyzje i jasno wskazać pomoc, z której korzystałeś.
1: Nasz plakat zostaje więc plakatem przygotowanym przeze mnie z pomocą sztucznej inteligencji. Z moim pomysłem, wyborem i poprawkami, bez legendy o nocach spędzonych przy sztaludze.
2: Za to z 2 dostępnymi drogami do krzeseł. To akurat cenię bardzo wysoko.
1: Jeśli chcecie wracać do takich rozmów, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube.
2: Odwiedzajcie też radio-synteza.pl i zostańcie z naszą muzyką. Przy mikrofonach Igor Gaduła i Piotr Fonia.
1: Dziękujemy za wspólny czas, a plakat Jak przystało na radio zostawiamy dziś waszej wyobraźni. Ja!

Motion Passed Away. Taneczna elektronika z trensowym akcentem powoli oddaje antenę. Zapraszam do słuchania Dance Now i OO.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To Ewa Orfej i jeszcze jeden obrót. Kolejny krok i wspólna chwila znaczą czasem więcej niż próba zatrzymania czasu.

Wild Tech Cut the Rope. To była opowieść o powrocie do życia i uwalnianiu się od wspomnień. Zostańcie z muzyką. Teraz H256 i Refuse to Be w remasterze z 2026 roku.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, witają Igor Gaduła i Piotr Fonia. To Radio Synteza, a przed nami pytanie, które zaczęło się niewinnie przy stole.
2: Czy zupa jest napojem? Igor powiedział, że nie. Ja poprosiłem o uzasadnienie i od tamtej chwili nasza łyżka nie zaznała spokoju.
1: Na razie uspokójmy słuchaczy. Przyjaźń trwa. Choć od dzisiaj przy wspólnym obiedzie będę uważniej sprawdzał, co Piotr nalewa do szklanki.
2: Przygotowałem prosty argument. Jeśli coś jest płynne i mogę to wypić, dlaczego miałoby nie być napojem?
1: Ponieważ mogę wypić z kubka rosu i nadal uważać, że zjadłem zupę. Naczynie pomaga trzymać obiad, ale chyba nie ustala jego tożsamości.
2: Już ciekawie, użyłeś słowa zjadłem wobec czegoś, co wypiłeś. Czyli język sam nie jest tu do końca zdecydowany.
1: Język widzi, że zaraz będzie awantura i próbuje spokojnie skończyć posiłek.
2: Obiecuję rozmowę kulturalną. Nie będziemy rzucać argumentami, których nie da się później wytrzeć ze stołu.
1: Dobrze, tylko od razu uprzedzam, że nie wydajemy dziś ostatecznego wyroku dla wszystkich kuchni świata. Sprawdzamy, jak sami rozumiemy te słowa.
2: W takim razie mój pierwszy test brzmi: czy da się to wypić bez używania sztućców? Jeśli tak, stawiam punkt po stronie napoju.
1: A rzadki sos? Wyobraź sobie, że ostygł i ktoś spróbował go prosto z małego naczynia. Zrobił napój, czy po prostu zrezygnował z łyżki?
2: Mój system prosi o krótką przerwę techniczną.
1: Dopiero zaczęliśmy, a już sos wyciągnął wtyczkę.
2: Dobrze, przyznaję. Sama możliwość wypicia nie wystarczy. Może ważne jest to, w jakim celu podajemy daną rzecz.
1: To już brzmi lepiej. Na stole może stać coś do picia i coś, co traktujemy jako część posiłku.
2: Tylko że gęsty koktajl też może być dla kogoś całym śniadaniem, a przecież potocznie wiele osób powie, że go wypiło.
1: Zgoda. Musielibyśmy uważać, żeby nie pomylić sposobu jedzenia z nazwą potrawy.
2: Czyli zdanie da się wypić jest prawdziwe, ale moja konkluzja może być za szybka. Czuję, że łyżka nabiera pewności siebie.
1: Łyżka na razie tylko słucha. To jedna z jej najlepszych cech podczas dyskusji.
2: Spróbujmy od drugiej strony. Po czym ty rozpoznajesz zupę?
1: Po całym zestawie rzeczy, jak ją przygotowano, jak podano, do czego jest podobna i jak się o niej mówi. Nie mam w kieszeni jednego testu.
2: Czyli twoja definicja brzmi: zupa ma ogólny wygląd osoby, którą już kiedyś spotkałeś.
1: Mniej więcej. Tylko zupę zwykle łatwiej sobie przypomnieć.
2: To dopiero system oparty na doświadczeniu. Ja chciałem postawić granicę, a ty zaprosiłeś całą rodzinę podobnych dań.
1: Bo może granica nie musi być ostrzejsza niż nasze potrzeby. Przy obiedzie zazwyczaj wystarcza nam, że wiemy, co dostaniemy.
2: Przy obiedzie tak, ale w radiu mamy czas, żeby uczciwie skomplikować sprawę.
1: W takim razie podaj pierwszy przypadek.
2: Kubek z barszczem. Bez dodatków, sam płyn. Trzymasz kubek, unosisz, pijesz. Wszystkie gesty po stronie napoju.
1: A gdy przeleję tę samą zawartość do talerza i podam łyżkę, czy dokonałem przemiany potrawy?
2: Niechętnie przyznaję, że tylko zwiększyłeś liczbę naczyń do umycia.
1: Właśnie, dlatego sam kubek nie rozstrzyga sprawy.
2: Ale wpływa na oczekiwania. Jeśli zobaczę kubek obok kanapki, raczej nie przygotuję sobie łyżki.
1: I to jest dobry trop. Naczynie może coś sugerować, nawet jeżeli nie stanowi definicji.
2: Zatem kubek jest świadkiem, a nie sędzią.
1: Bardzo proszę nie awansować go za szybko. Dopiero nauczył się nie zostawiać kółek na stole.
2: Drugi przypadek, gładki krem warzywny, talerz, łyżka, wszystko jasne. Dodaję trochę wody i nagle można go wygodnie wypić.
1: Nadal powiedziałbym, że to rzadsza zupa.
2: A gdy do soku warzywnego dodam przyprawy i podam go na ciepło,
1: zapytałbym, co przygotowałeś? Zaczynam podejrzewać, że bez ciebie w kuchni byłoby spokojniej, ale mniej ciekawie.
2: Dziękuję. Właśnie odkryłem, że zmieniając po trochu gęstość i sposób podania, można przejść przez sporą część naszego sporu bez wyraźnego przeskoku.
1: I wtedy bardzo kusi, żeby wymyślić jakąś dokładną granicę. Na przykład od tej liczby łyżek już zupa.
2: Tylko kto miałby to liczyć? Wyobrażasz sobie, że przed obiadem trzeba wypełnić kartę pomiarów?
1: Proszę nie mieszać. Trwa ustalanie kategorii.
2: Zgłaszam sprzeciw, bo makaron przemieszcza się między pomiarami.
1: I każda kolejna porcja ma inne zeznania.
2: No właśnie, makaron. Czy obecność kawałków jedzenia rozwiązuje problem? Napój gładki, zupa z dodatkami?
1: Nie, przecież dopiero mówiłeś o gładkim kremie. Musiałbyś odebrać mu prawo do bycia zupą.
2: Prawda. Z kolei w czymś, co nazywamy napojem, też mogą pływać drobne kawałki owocu.
1: Dlatego dodatek może pomóc odgadnąć, co stoi przed nami, ale znów nie daje niezawodnej zasady.
2: Moje kolejne kryteria padają, a ty siedzisz taki spokojny.
1: Bo ja nie próbuję otworzyć każdej szafki tym samym kluczem.
2: To ja otworzę lodówkę. A może zupa musi być ciepła?
1: Chłodnik chyba chciałby zabrać głos?
2: Nie trzeba go nawet zapraszać. Samo jedno słowo i znowu jestem na początku.
1: Herbatę również możesz podać w różnych temperaturach. Temperatura mówi nam coś o podaniu, ale nie zawsze zmienia nazwę.
2: Zostały mi smak i pora dnia. Tylko czuję, że zaraz przyniesiesz zupę owocową i zjesz ją na śniadanie.
1: Nie muszę jeść. Wystarczy, że potrafimy sobie taką sytuację wyobrazić.
2: Czyli przegrywam jeszcze przed przygotowaniem zakupów.
1: Niekoniecznie przegrywasz. Ustalasz, że pierwsze proste wyjaśnienia nie wystarczają.
2: Słuchacie Radia Synteza. Igor Gaduła właśnie odebrał mi temperaturę, konsystencję i przekonanie, że obiad da się opisać jednym zdaniem.
1: A Piotr Fonia pokazał, że między kuchennymi kategoriami czasem można postawić sporo pytań. Nadal jednak nie pozbawiliśmy nikogo obiadu.
2: Zróbmy teraz doświadczenie myślowe. Wchodzisz do małego lokalu, pytasz, jakie są napoje i słyszysz woda, herbata, pomidorowa.
1: Dopytałbym, czy pomidorowa jest przez pomyłkę w tej części karty.
2: Nawet gdyby była podawana w kubku?
1: Tak, bo mam określone oczekiwania związane ze słowem napoje. I właśnie o to chodzi. Nazwy pomagają nam przewidywać, co dostaniemy.
2: A gdyby gospodarz od początku powiedział, mamy ciepły napój pomidorowy?
1: Wtedy spodziewałbym się czegoś do picia i pewnie zapytał, jak smakuje. Opis zrobiłby sporą część pracy.
2: Czyli człowiek może przyjąć nietypowy pomysł, jeśli dostanie uczciwe wyjaśnienie. Najgorzej, kiedy zamawia jedno, a dostaje językową niespodziankę.
1: Zwłaszcza jeśli do niespodzianki zabrakło sztućców.
2: Teraz rozumiem twoją niechęć do mojego zdania, każda zupa jest napojem. Ono ma elegancki rozmach, ale potem trzeba z nim obsłużyć prawdziwy stół.
1: Spróbujmy jeszcze odwrotnie. Powiedz, że napój nigdy nie może być częścią posiłku. Od razu trafisz na śniadanie kogoś, kto wybrał gęsty koktajl.
2: Zatem obie strony mogą przesadzić z porządkowaniem świata. Ja chciałem wszystko połączyć, ty mógłbyś próbować za wszelką cenę rozdzielić.
1: Mógłbym, ale wolę zostawić miejsce na szczególny przypadek.
2: To brzmi jak wyjątkowo przyjazna definicja. Zwykle tak, a teraz powiedz, co dokładnie masz na myśli.
1: Bardzo użyteczne zdanie, także poza kuchnią. Czasem spieramy się długo, bo pod tym samym słowem każdy widzi trochę inną rzecz.
2: Jeden widzi talerz z makaronem, drugi kubek czystego wywaru. I obaj uważają, że rozmawiają o oczywistości.
1: Wtedy warto zacząć od przykładu. Co dokładnie podajesz, jak chcesz to zjeść i do czego potrzebna ci jest odpowiedź?
2: Do czego potrzebna? To mocny cios dla człowieka, który przygotował debatę o zupie.
1: Nam do przyjemnej rozmowy, kucharzowi może być potrzebna do opisania dania, a komuś przy stole do wybrania odpowiedniego naczynia.
2: I każdy może potrzebować trochę innej dokładności. Nie trzeba powoływać zespołu badawczego, żeby poprosić o łyżkę.
1: Ja chociaż mam wrażenie, że ty już nadałeś temu zespołowi nazwę.
2: Roboczo Instytut Płynnych Ustaleń. Siedziba przy stole. Wyniki podawane po przestudzeniu.
1: Warunki pracy bardzo dobre, tylko sprawozdania będą znikały podczas degustacji.
2: Igorze, potrzebuję jednak jakiegoś końcowego stanowiska. Nasz słuchacz mógł już podnieść kubek i czeka, co powiedzieć o jego zawartości.
1: Jeśli to zupa, może spokojnie nazwać ją zupą, nawet kiedy ją wypija. Sposób spożycia sam w sobie nie zmusza do zmiany nazwy.
2: A ja dopowiem. Są przypadki na pograniczu, przy których najlepiej opisać konkretną potrawę, zamiast walczyć o jedno słowo.
1: Z takim zakończeniem mogę się zgodzić.
2: Czyli przyjaźń uratowana, łyżka zachowuje posadę, a kubek może nadal podejmować dodatkowe zlecenia.
1: Najbardziej cieszy mnie, że nie musimy już niczego przelewać tylko po to, żeby udowodnić rację.
2: Jeśli lubicie takie rozmowy, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Przy następnym spotkaniu na pewno znajdziemy równie ważną sprawę.
1: Zaglądajcie też na radio-synteza.pl. Przy mikrofonach byli Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dziękujemy za wasze towarzystwo.
2: A teraz muzyka. Bez konieczności ustalania, czy najlepiej smakuje z talerza, czy z kubka.

0: to Ace Perot i Historia barmanki. Tak wybrzmiewa country w polskim wydaniu. Na antenie Radia Synteza, na czas i na razie.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu. Był ostatni mecz,

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Teraz elektronika od artysty, który eksperymentuje z różnymi gatunkami. Tomek Kin i Far Cry.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy.

to Vecchio Capitano i Un mare che amo di più. To było spotkanie z popem śpiewanym po włosku. A casa tua. Tomek Kin powraca na antenę z muzyką elektroniczną. Tomek Kin i Liquid Acid.

to Ekstazie i Tonight w remasterze z 2026 roku. Gwiazdy, kobiecy wokal i klubowa euforia spotkały się w tym remasterze.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry, dobrze, że jesteście z nami. Tu Radio Synteza, Igor Gaduła i Piotr Fonia. Dzisiaj porozmawiamy o czymś, co właśnie robimy.
2: Czyli o siedzeniu przy mikrofonach z miną ludzi, którzy wiedzą, kiedy skończyć zdanie.
1: O radiu, o muzyce, rozmowie, towarzystwie i tej szczególnej sztuce mówienia tak, żeby chciało się zostać.
2: Mam na początek odważną propozycję. Dobre radio to po prostu dobre piosenki puszczone we właściwej kolejności.
1: A po co w takim razie jesteśmy tu my?
2: Żeby uprzejmie poinformować, że kolejność została dobrana z wielkim zaangażowaniem.
1: To moglibyśmy załatwić jednym zdaniem i wrócić do domu. Tymczasem ktoś zostaje właśnie dla rozmowy między utworami.
2: Zgoda, ale bywają też chwile, kiedy słuchacz myśli: panowie, wszystko pięknie, tylko pozwólcie już zagrać muzyce.
1: I dobry prowadzący powinien umieć zostawić na nią miejsce. Nasz temat zaczyna się więc od wyczucia proporcji.
2: Muzyka, słowo i chwila oddechu. Tylko jak odróżnić przyjemną obecność od gadania, które zaczyna przeszkadzać?
1: Zapytałbym, po co jest dana wypowiedź? Może coś wyjaśnia, może buduje nastrój, może po prostu daje słuchaczowi chwilę uśmiechu.
2: A czasem jedynie udowadnia, że prowadzący nadal ma mikrofon.
1: Wtedy przydałoby się go na moment odłożyć. Nie każde wolne miejsce trzeba natychmiast wypełnić słowami.
2: To zabawne, bo na początku najbardziej bałbym się właśnie wolnego miejsca, gdybym przestał mówić. Pomyślałbym, że nic się nie dzieje.
1: A krótka pauza potrafi pomóc usłyszeć sens poprzedniego zdania. Oczywiście dobrze wiedzieć, czy to świadomy oddech, czy ktoś zgubił kartkę.
2: W naszym przypadku kartka mogłaby jeszcze złożyć skargę na nadmiar treści.
1: Dlatego dzisiaj spróbujmy przyjrzeć się radiu z fotela słuchacza. Co sprawia, że zostawiasz włączone?
2: Na pewno nie chcę co chwilę regulować głośności i zastanawiać się, czy zaraz coś mnie zaskoczy zupełnie innym nastrojem.
1: Czyli cenisz pewną ciągłość. Niekoniecznie każdy utwór ma brzmieć podobnie, ale dobrze, gdy przejścia mają sens.
2: Tak, po spokojnym numerze nie muszę od razu dostać maksymalnych obrotów. Można zbudować drogę, zamiast przerzucać mnie przez płot.
1: A jednak czasem niespodzianka sprawia przyjemność. Piosenka, której sam byś nie wybrał, może nagle bardzo pasować do chwili.
2: To jest dla mnie siła radia. Ktoś bierze odpowiedzialność za wybór, a ja nie muszę co 3 minuty zastanawiać się, czego teraz chcę.
1: I nie wszystko musi od razu zostać twoim ulubionym utworem. Czasem warto dać czemuś chwilę, usłyszeć fragment inaczej niż zwykle.
2: Czyli radio może dawać zarówno znajomość, jak i małe odkrycia.
1: Tak. Jak ktoś, kto zna twoje przyzwyczajenia, ale od czasu do czasu przynosi płytę i mówi: posłuchaj tego.
2: Ty oczywiście przynosisz płytę. Ja pewnie zacząłbym od wysłania listy propozycji.
1: Najważniejsze, czy potem potrafisz zauważyć, na co druga osoba reaguje.
2: I czy nie muszę wygłaszać 5-minutowego uzasadnienia, zanim pozwolę jej posłuchać.
1: To byłby dobry punkt w instrukcji dla nas obu.
2: Skoro muzyka już ma miejsce, zajmijmy się głosami. Co sprawia, że prowadzący staje się znajomy, chociaż słuchacz nigdy go nie spotkał?
1: powtarzalny sposób mówienia, poczucie humoru, charakterystyczne spojrzenie na drobiazgi. Po pewnym czasie wiesz, czego możesz się spodziewać.
2: Czyli w Twoim przypadku ciepła opowieść, spokojne zdanie i szansa, że gdzieś pojawi się stara książka.
1: A w Twoim ciekawy pomysł, szybkie pytanie i urządzenie, któremu próbujesz powierzyć więcej obowiązków niż przewidziano.
2: Brzmi sprawiedliwie. Ważne tylko, żebyśmy nie stali się kolekcją własnych powiedzonek.
1: Dokładnie, rozpoznawalność pomaga, ale jeśli każda rozmowa przebiega tak samo, zaczynasz słyszeć schemat zamiast rozmówców.
2: Czyli czasami ja mogę zwolnić i czegoś posłuchać, a ty możesz rzucić puentę, po której będę przez chwilę zbierał myśli.
1: Zostawiam sobie taką możliwość.
2: To ja się przygotuję.
1: Nie da się przygotować na wszystko i może dobrze. W rozmowie ciekawe jest także to, że naprawdę reagujemy na poprzednie zdanie.
2: Zamiast czekać, aż druga osoba skończy, żeby odczytać swój kolejny akapit.
1: Tak. Pytanie powinno wynikać z zainteresowania, a nie tylko z potrzeby przekazania sobie mikrofonu.
2: A co ze sporem? Wystarczy, że będziemy się ze wszystkim zgadzać?
1: Nie musimy. Możemy inaczej rozumieć temat, podawać różne przykłady i wzajemnie sprawdzać swoje argumenty.
2: Jak przy pytaniu, czy zupa jest napojem.
1: Widzę, że ta sprawa jeszcze do ciebie wraca.
2: Została mi jedna niewykorzystana chochla argumentów.
1: Zachowaj na później. Ważne, żeby różnica zdań była ciekawa dla słuchacza, a nie zamieniała rozmowy w przeciąganie liny bez końca.
2: Czyli nie trzeba wygrywać każdej wymiany. Czasem bardziej interesujące jest odkrycie, że drugi człowiek zauważył coś, czego nie brałem pod uwagę.
1: Wtedy słuchacz też może coś odkryć, nawet jeśli cała sprawa zaczęła się od kubka stojącego na stole.
2: To prowadzi do naszego gadania o niczym. Dlaczego rozmowa o szukaniu okularów potrafi być bardziej zajmująca niż wielka zapowiedź niezwykłej rozmowy?
1: Bo rozpoznajesz sytuację. Wiesz, jak to jest szukać przedmiotu, który przed chwilą miałeś w ręku. Masz własny obraz i własne wspomnienie.
2: Czyli mały temat daje słuchaczowi miejsce, żeby dopowiedział sobie coś swojego.
1: Tak, tylko musi być w nim jakaś obserwacja. Samo powtarzanie, że życie bywa zabawne, szybko się wyczerpuje.
2: Spróbujmy na przykładzie. Powiem, dzisiaj porozmawiamy o codzienności, która dotyczy każdego z nas.
1: Bardzo szeroko. Jeszcze nie wiem, za czym mam podążać.
2: Druga wersja. Dlaczego człowiek otwiera lodówkę po raz trzeci, chociaż za pierwszym razem dobrze widział, co jest w środku?
1: Od razu widzę scenę. I mam ochotę odpowiedzieć, że może liczy na nową propozycję kolacji.
2: Drobiazg uruchamia rozmowę. Nie muszę ogłaszać, że za chwilę nastąpi coś absolutnie wyjątkowego.
1: A słuchacz sam zdecyduje, czy jest ciekawie. Dobrze nie podejmować tej decyzji za niego w co drugim zdaniu.
2: Słuchacie Radia Synteza. Dzisiaj zaglądamy do środka radiowej rozmowy, ale obiecuję, że nie będziemy odkręcać mikrofonów.
1: To zresztą ważne. Co jakiś czas dać znać, o czym mówimy. Ktoś mógł dołączyć przed chwilą i nie znać początku.
2: Czyli krótkie przypomnienie pomaga, nawet jeśli my od 10 minut mamy w głowie całą historię.
1: W radiu słuchacz często przychodzi w środku zdania. Dobrze podać mu rękę, zamiast zakładać, że był z nami od pierwszego słowa.
2: A jednocześnie nie opowiadać wszystkiego od nowa, bo ktoś inny właśnie słuchał początku.
1: Wystarczy zwięzły punkt zaczepienia, jeden obraz albo przypomnienie, pytania, na które próbujemy odpowiedzieć.
2: To dotyczy też żartów między prowadzącymi. Jeśli śmiejemy się z czegoś, co znamy tylko my, reszta zostaje za drzwiami.
1: Dobrze opowiedzieć tyle, żeby słuchacz mógł wejść do środka. Radio jest gościnne wtedy, gdy nie trzeba odrabiać zaległości z naszej znajomości.
2: Czyli możemy mieć własne rytuały, ale nie powinniśmy robić z nich zamkniętego klubu.
1: Właśnie. Niech ktoś, kto słyszy nas po raz pierwszy, też znajdzie miejsce przy stole.
2: A czy prowadzący powinien ciągle zwracać się bezpośrednio do słuchacza?
1: Może, jeśli brzmi to naturalnie. Czasem jedno spokojne "dobrze, że jesteście" znaczy więcej niż nieustanne przypominanie, że zwracamy się do was.
2: Ja lubię poczucie obecności bez obowiązku reagowania. Mogę słuchać, kiedy coś robię, i wrócić uwagą, kiedy usłyszę ciekawy fragment.
1: To szczególna zaleta radia. Towarzyszy, ale nie zawsze domaga się całego twojego spojrzenia i obu rąk.
2: Dlatego tekst musi dać się zrozumieć ze słuchu. Jeżeli zdanie ma 3 nawiasy i 5 wtrąceń, to na ekranie jeszcze je rozplączę.
1: A tutaj już płynie następne. Proste słowa, wyraźna myśl i konkretny przykład pomagają zostać w rozmowie.
2: Bez traktowania słuchacza jak kogoś, komu trzeba wszystko powtórzyć powoli i z przesadnym zachwytem.
1: Oczywiście. Można mówić jasno i normalnie. Szacunek do słuchacza obejmuje również zaufanie do jego uwagi i poczucia humoru.
2: To jak znaleźć odpowiednią energię? Radio często kojarzy się z entuzjazmem, ale nie każdy moment dnia wymaga okrzyku.
1: Energia może być spokojna. Słychać ją w zainteresowaniu tematem i w tym, że jesteś obecny, a nie tylko w głośności.
2: Czyli nie muszę witać każdej kolejnej minuty tak, jakby właśnie otrzymała główną nagrodę.
1: Minuta z pewnością odetchnie.
2: To teraz zróbmy próbę zapowiedzi. Mam powiedzieć, że za chwilę utwór o spokojnym nastroju.
1: Spróbuj tak, jak powiedziałbyś do kogoś siedzącego obok.
2: Za chwilę muzyka, przy której można na moment zwolnić. Zostańcie z nami.
1: Wystarczy. Nie musiałeś obiecywać odmiany całego życia.
2: To przyjemna ulga. Czasami najwięcej roboty robi rezygnacja z jednego zdania.
1: Pod warunkiem, że wiesz, które zdanie zostawić. Krótko nie zawsze znaczy dobrze. Tak samo jak długo nie zawsze znaczy ciekawie.
2: Więc pytam, co słuchacz ma z tej chwili zabrać? Uśmiech, informacje, obraz, ochotę na posłuchanie utworu?
1: To pomaga wybrać. I zakończyć wtedy, kiedy myśl już wybrzmiała.
2: Czuję delikatną sugestię.
1: Jeszcze mamy chwilę. Powiedz, co z twoją początkową tezą o samych dobrych piosenkach?
2: Nadal uważam muzykę za fundament, ale dobre radio tworzy też sposób, w jaki ktoś mnie przez nią prowadzi i jak zostawia mi przestrzeń.
1: Dla mnie ważna jest wiarygodna obecność. Rozmowa, która ma własny charakter, a jednocześnie zauważa człowieka po drugiej stronie.
2: I chyba nie da się tego zamknąć w jednej sztuczce. Najlepszy żart nie zastąpi dobrego doboru muzyki, a znakomity utwór nie naprawi każdej niepotrzebnej przemowy.
1: Za to wiele małych, rozsądnych wyborów może sprawić, że chce się wracać. Nawet jeśli nie potrafisz od razu nazwać, co dokładnie tak dobrze zagrało.
2: Jeśli chcecie wracać do nas, subskrybujcie kanał Radia Synteza w serwisie YouTube. Będziemy wdzięczni za wasze towarzystwo.
1: Zaglądajcie również na radio-synteza.pl. Byli z wami Igor Gaduła i Piotr Fonia.
2: A teraz, zgodnie z całą naszą dzisiejszą rozmową,
1: zostawiamy miejsce muzyce. Radio

Zmieniamy muzyczny kierunek na latino. Wes M. Sapa i Morena Ayena. Noche caliente, barrio despierto.

To Klub 24 i ostatnie takty Lajkuj Mnie. Słuchacie Radia Synteza. Wild Tech Deep in the Night. Teraz techno z repertuaru Wild Tech.

Electrowaving Only. Taneczny charakter tego utworu towarzyszy nam do końca. W Radiu Synteza czas na Passed Away. Przed nami Motion.

Andejskie inspiracje i przestrzenne syntezatory zaproszą nas do wyciszenia. Spa i Todo en Paz.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: pierwsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Dziś coś mnie tłucze od środka. Choć przecież nic się nie stało. Dom stoi tam, gdzie stał wczoraj, a jednak czegoś za mało. Nie umiem nazwać tej ciszy, co dzisiaj czai się w tle. Nikt mi niczego nie zrobił, a jednak jakoś mi źle. Kawa smakuje jak zawsze.

To był utwór Niech Będzie na naszej antenie Leniwe Poranki. Słuchacie Radia Synteza.

to deszczowe ulice i credo. Jazz i hip-hop stworzyły tu miejsce na chwilę zadumy.

0: Rocket Science,
1: miłość.
0: Za nami opowieść o oddaniu i sile bycia razem. To nieszczęście trzymam moc. Teraz Wes M. Sapa w utworze Tu Silencio Me Conoce.

juntos para siempre. Te digo ahora.

ostatnie takty Enamorarme Cadaves. Słuchacie Radia Synteza. Empieza aquí. Contigo. Tomek Kin powraca na antenę z muzyką elektroniczną. Tomek Kin i Liquid Acid.

Tomek Kin, Crazy Beat. Tomek Kin szuka inspiracji w kontrastach. Posłuchajmy jednej z jego kompozycji.

To był Kompilator i Robot w remiksie z 2026 roku. Robotyczny wokal spotkał festiwalową elektronikę. Oddajemy antenę muzyce, Ecstasy i Tonight.

Mental Illness, The Crucible of Fire. Mocne gitary niosły opowieść o odwadze w obliczu trudności.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Tak na naszej antenie zabrzmiał utwór Echo Serca. To Standard, a wysłuchacie Radia Synteza.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: sygnału rywa się impulsu.
1: Ej Sparrow, Billy z pick-upa. Przed nami kolejna strona polskojęzycznego country,

Spa, To Do and Pass. Ta muzyka zostawia nas z chwilą spokoju i oddechu. Wracamy myślami do minionych chwil.